palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię

0: dzisiaj rozumiem.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.

0: Eski Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat ciekawej historii. 30 niepełnosprawnych uczniów z zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Zajrzymy też do Katowic. Miasto pozyskało dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzenia wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy!
0: Eska Śląsk.
1: Sosnowiec przeciera szlaki. Na stadionie piłkarskim ArcelorMittal Park, podobnie jak na topowych stadionach Europy, pojawi się pierwsza w Polsce murawa hybrydowa. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Konrad Klecha, project manager projektu FIFA Under 20 Women's World Cup Polska 2026.
3: Skąd pomysł, żeby taka murawa tutaj w Sosnowcu zaistniała?
2: Przede wszystkim to długi proces, który doprowadził do tego, że Sosnowiec otrzymał prawo do tego, żeby być gospodarzem turnieju, a następnie, aby umiejscowiono mecze aż dwóch grup tutaj właśnie na tym stadionie. I FIFA, mając doświadczenia z poprzednich turniejów, gdzie organizowała je na całym świecie, wie, że warunki pogodowe mogą być różne w czasie turnieju. Meczów będzie 16, w bardzo krótkim czasie, to będzie zaledwie 3 tygodnie, więc w takich przypadkach zawsze wzmacnia murawy systemem hybrydowym. I gdy podjęto już tą decyzję, podjęto rozmowy z stadionem Sosnowcem, zakończyły się one sukcesem i dzięki temu rozpoczęła się ta instalacja tutaj w Sosnowcu. Dzięki temu w Sosnowcu będziemy mieli dwie grupy, runda 16 i ćwierćfinał jako mecze tego turnieju. Jest to pierwsza w Polsce, ale na świecie jest to technologia już od dawna stosowana, po prostu do nas dociera dopiero z lekkim opóźnieniem.
3: Co ważne, po zakończeniu mistrzostw ta murawa stąd nie zniknie, ona tu zostanie.
2: Oczywiście, że tak. Zadaniem jest, aby w ramach projektu FIFA Legacy, czyli pozostawienia po turnieju różnego rodzaju postępu, rozwoju na infrastrukturze stadionowej, żeby ta murawa, tak jak wspomniałem wcześniej, służyła wiele lat klubom tutaj w Sosnowcu.
4: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy, operator stadionu ArcelorMittal Park w Sosnowcu.
3: Sosnowiecki stadion znajdzie się w gronie tych elitarnych stadionów z nietypową murawą.
4: Tak, jesteśmy bardzo dumni, poruszeni i szczęśliwi z tego faktu, że wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego, że będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu. Oczywiście nie tak wielcy w zakresie ilości siedzisk, natomiast tak samo wielcy w zakresie jakości murawy, którą będziemy mieć, czyli najważniejszego elementu stadionu, jego serca. Do murawy naturalnej zostaną wszczepione, już zostały praktycznie, bo jesteśmy na ukończeniu, wszczepiane włókna syntetyczne, pionowy sposób, które wzmacniają ją co 2 cm poprzez kępki składające się z 6 pojedynczych włókien. To sprawia, że ta murawa będzie bardziej stabilna, będzie mniej podatna na zrywanie, będzie łatwiej prowadziła się po niej piłka, ponieważ będzie jeszcze bardziej prosta w takim zwykłym rozumieniu. Jednocześnie będzie pozwalała nam na lepszą pielęgnację, krótszy proces pielęgnacji i zwiększenie ilości wydarzeń sportowych. Z murawy naturalnej przechodzimy na hybrydową, czyli nie wprowadzamy murawy sztucznej, ale hybrydę. W dalszym ciągu będzie dominowała murawa naturalna, ale wzmocniona poprzez włókna sztuczne.
3: Co to oznacza dla stadionu, jeśli chodzi o przyszłość? Czy tu dzięki temu będziecie mogli inne imprezy organizować, bardziej prestiżowe?
4: No, patrząc z perspektywy tego, że to już organizujemy Mistrzostwa Świata z największą ilością meczy, bo tak już dzisiaj powiedział podczas konferencji, choć jeszcze nie zdradził szczegółów przedstawiciel PZPN-u, pan Konrad Klecha. Faktycznie będzie to powodowało, że będziemy w kręgu zainteresowania najwyższej rangi imprez krajowych. FIFA Legacy, czyli FIFA Dziedzictwo. FIFA, która w zamian za to, że realizuje u nas tą topową imprezę Mistrzostw Świata Kobiet, pozostawia nam dobro, aktywo w postaci właśnie inwestycji w murawę. Inwestycji, na którą nie wiem, czy nas byłoby stać, a tak mamy ją całkowicie za darmo.
5: Dariusz Kozielski, opiekun murawy na Sosnowcu, na stadionie.
3: Co się dla pana zmieni? Jak ta opieka nad tą murawą będzie wyglądała w tej chwili?
5: Z takich zadań nowych całkowicie, których się jeszcze do tej pory w kraju nie robi i nie robiło, to jest po prostu coroczne frezowanie tej zielonej, naturalnej trawy. Raz w roku po sezonie piłkarskim to się frezuje, że zostanie goła ziemia, tylko te włókna i wsiewa się nową trawę. Tutaj chodzi o wysokość, żeby zawsze te 2 cm włókna wystawało ponad ziemię, żeby ona nie była odkryta cały czas, żeby pomagała naturalnej trawie w zasadzie w utrzymaniu tej stabilności dla piłkarzy i przede wszystkim w utrzymaniu takiej samej murawy przez kolejne 12 miesięcy. A dla nas opieka to jest w zasadzie w 100% tak jak była z trawą naturalną, czyli codzienne koszenie, nawożenie, podlewanie. Tu się nic nie zmienia, poza tym, że po prostu największą korzyść z tego mają piłkarze, użytkownicy, bo oni mają po prostu murawę zdecydowanie bardziej powtarzalną, zdecydowanie szybszą, to co dzisiaj cały świat piłkarski oczekuje, że piłka jest szybka, my to próbujemy w Polsce nadrabiać laniem wody, a to świat już niestety poszedł trochę do przodu i te murawy na tych najlepszych arenach są po prostu wstrzykiwaną właśnie taką technologią jak tutaj. I to jest to, co najlepsze też jest dzisiaj.
3: A jak to wyglądało do tej pory po meczu?
5: Zawsze po każdym meczu jest zniszczenie. Tak patrząc od praktycznej strony, to my musimy taką murawę po meczu zawsze wyczyścić. On się fachowo, to się mówi, poodkurzać kosiarkami ręcznymi, rotacyjnymi. Dopiero jest później następnego dnia koszenie. Tutaj powinno być na takiej murawie zdecydowanie mniej tych ubytków, takich wyrwania trawy, dziur, bo te właśnie włókna mają wspomóc tą naturalną trawę tym, że będzie po prostu trudniej zrobić tą dziurę po wślizgu piłkarskim, czy szczególnie musimy jednak patrzeć na klimat, jaki mamy w Polsce, kiedy mamy jednak ta jesień, zima, która nie umie się skończyć, bo maj, a jeszcze 3 dni temu były mrozy w nocy, a dzisiaj mamy, można powiedzieć, pełnię lata, więc to dla nas jest jeszcze tym bardziej uciążliwe to, że ten okres wegetacyjny jednak jest krótszy jak po drugiej stronie Odry. W styczniu już robiliśmy tutaj próbę właśnie na tym i mieliśmy się czas, że tak powiem, przygotować. Mieliśmy czas popatrzeć, jak to jest na tych stadionach, którzy się opiekują takimi murawami, także jesteśmy praktycznie na dzisiejsze wyposażeni, przygotowani do tego, że już dzisiaj po prostu ciutkie inne kosiarki będą wjeżdżać do koszenia murawy, żeby przygotować na sobotnie, niedzielne 2 mecze, bo akurat i sobota i niedziela mamy mecz.
3: Ale ta kosiarka też na odpowiednią wysokość będzie kosić, tak żeby tego włókna sztucznego nie uszkodzić.
5: Tak jest, ale to zawsze kosiliśmy na 2 cm, włókno jest właśnie na 2 cm, także one nie może ulec uszkodzeniu, bo jego w zasadzie to największa pomoc jest taka, że on wspomaga tą naturalną trawę, więc tu dla nas pod tym kątem się nic nie zmieni, poza tym, że muszą być ciutka inne bałki w kosiarkach, ciutka inne kosiarki, ale no, ewoluowaliśmy do przodu. Patrząc na praktykę świata, gdzie są poinstalowane, to w zasadzie to, co powiedziałem na wstępie. Po sezonie musi zostać ta część trawy zielonej sfrezowana, tak powiem, odkurzone znowu do 2 cm i zasiana nowa murawa i ten zabieg, musimy mieć taką przerwę technologiczną latem, zawsze 6-8 tygodni. No i teoretycznie, tak jak gwarantuje nam tutaj firma, która to robiła, no to myślę, że spokojnie 8-10 lat jest gwarancji, a myślę, że zostanie z nami jeszcze dłużej.
6: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. To jeśli chodzi o precyzję, bo maszyna, tak jak mówię, jest sterowana laserowo, bo no, precyzja tutaj jest najważniejsza, naprawdę. Tu musi być wszystko wstrzyknięte co do milimetra.
3: Jak ta technologia wygląda? O co w niej chodzi?
6: Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2 na 2 cm, 2 na 1 cm, 2 na 1,5 cm, więc jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli o to chodzi. Możemy też zwiększyć na przykład lub zmniejszyć ilość włókien w pęczku, bo może być to 8 listków w pęczku. My robimy tutaj w najwyższym standardzie, takim, który na przykład właśnie jest robiony na Barcelonie, na stadionie, na San Siro. Bo takie są po prostu wymogi FIFA i to bardzo był taki duży nacisk, żeby było tutaj jak najlepiej.
3: Jeśli chodzi o zalety tego systemu.
6: Zalet jest sporo, ja może je podzielę, bo pierwsza zaleta to powiedzmy zaleta dla zawodników, czyli przede wszystkim płyta jest bardzo przewidywalna, bardzo szybka, co jest też dosyć istotne. Nie wyrywa się pod butami, zawodnicy odnoszą mniej kontuzji, bo ona jest bardzo stabilna. Kolejny aspekt to telewizja. Te murawy w telewizji są zielone, co jest też coraz większym naciskiem w Polsce, bo nie ukrywajmy, od początku roku te murawy wyglądały różnie. A ten system daje to, że one będą wyglądać po prostu na zielone. Zawsze będzie ta zielona poświata, bo jest zielone włókno. Kolejny aspekt na plus to jest wzmocnienie podłoża. Podłoże jest bardzo stabilne, korzenie mogą się bardzo łatwo rozrastać, pobierać dużo łatwiej składniki, wymiana gazowa jest dużo łatwiejsza. No i też bardzo istotny aspekt to groundsmeni, czyli ludzie, którzy się tym zajmują. No będą mieć po prostu łatwiej. Jest mniej naprawek po meczach, po treningach. więc aspektów takich na plus jest sporo. Trzeba sobie uświadomić, że Orlik to jest jednak 100% sztucznej trawy, która jest bardzo twarda, dosyć śliska i powoduje kontuzję. Niestety, kontuzja otarcia tutaj tych włókien jest 5%. A zmienia to totalnie wszystko, naprawdę. Tam, te 5% to jest totalny game changer i zawodnicy na pewno będą to sobie tutaj chwalić i trenerzy. Koszty są, rozpinają się pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 zł netto, w zależności od głębokości. Ja już nie pamiętam z głowy, jaka tutaj dokładnie była cena, bo to były, wiadomo, negocjacje z FIFA, ale to jest właśnie koszt pomiędzy 1 000 000 a 1 200 000 netto. Jesteśmy w stanie zrobić taką instalację w 5 dni.
1: 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych nr 4 zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Było to możliwe dzięki wolontariuszom z Fundacji Szerpowie Nadziei, którzy pomogli dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi wejść na górę. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
7: Kasia Hutyra, nauczyciele w zespole szkół specjalnych nr 4.
3: Umożliwiacie dzieciom niepełnosprawnym coś, co dla nich można by było pomyśleć jest niemożliwe. Wejście w górę, tak?
7: Tak. Zebrałam ekipę wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei i kolegów z Koła Przewodników Beskidzkich z Katowic i udaliśmy się właśnie z takimi ekipami w góry. Oni pomogli mi jakby w organizacji całej tej imprezy.
3: Ile dzieciaków wzięło udział w tej wyprawie?
7: 30 osób z zespołu szkół specjalnych plus jeszcze osoby z mieszkań chronionych.
3: Z jakimi niepełnosprawnościami dzieciaki?
7: Z niepełnosprawnościami ruchowymi, intelektualnymi, z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
3: Bez tej waszej pomocy ta ich wyprawa nie byłaby możliwa, tak? Bo no generalnie to nie jest proste pójść w góry z dzieckiem, które jest niepełnosprawne.
7: No tak, był potrzebny specjalistyczny sprzęt, taki jak na przykład koźliki i dwie osoby właśnie korzystały z tych koźlików. Do tych koźlików byli potrzebni wolontariusze, którzy właśnie tam nieśli.
3: Bo to były osoby też na wózkach inwalidzkich, tak?
7: Dwie osoby właśnie były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały tych koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. I jeszcze dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych, żeby właśnie móc pokonać taki długi dystans, bo to było 14 kilometrów, więc no nie wszyscy byli w stanie przejść taki długi dystans.
3: A ilu tych wolontariuszy było?
7: W sumie około też 30 wolontariuszy plus 15 nauczycieli, więc spora ekipa.
3: Ci wolontariusze, oni mają wprawę w tym, prawda, żeby umożliwiać takim dzieciakom wyprawy górskie.
7: Tak, z racji tego, że też jestem wolontariuszem, to biorę udział w takich akcjach, które są organizowane w Tatrach głównie i tam właśnie się odbywają takie główne eventy, tak zwane skarby. Są rekrutowani z całej Polski i biorą udział właśnie w takich akcjach.
3: Najpierw skupmy się na tych szczegółach takich technicznych. Długo trzeba się przygotowywać do takiej wyprawy z taką grupą dzieciaków?
7: No ja zaczęłam już planowanie w listopadzie, od zebrania ekipy. Do lutego też były zgłoszenia uczniów. Każdy właśnie musiał określić swoje potrzeby, trzeba było załatwić sprzęt, no też odbyć spotkania, żeby właśnie trochę opowiedzieć o osobach, które biorą udział w tej akcji, więc też każdy się musiał przygotować, z kim będzie miał do czynienia, w jaki sposób może pomóc, więc w sumie tak pół roku trwały przygotowania.
3: Bo co, każde dziecko z inną niepełnosprawnością, to też trzeba było mieć na względzie, w jaki sposób na przykład tę wyprawę będzie odbierać, tak?
7: No tak, każdy miał inne potrzeby na tej wyprawie, jedni potrzebowali po prostu takiego towarzyszenia i motywacji, inni potrzebowali wsparcia w postaci właśnie chwycenia za rękę czy podparcia się o wolontariusza, a jeszcze inni właśnie pomocy z wykorzystaniem tego nosidła albo koźlika.
3: Ile trwała ta wyprawa?
7: Cały dzień nam to zajęło. Wyjechaliśmy o 7:30 z Sosnowca i wróciliśmy o 20:00, więc cały dzień uczestniczyliśmy w tej wyprawie.
3: Tu mówimy o tych szczegółach technicznych, teraz porozmawiajmy o tych wrażeniach już na miejscu. Co widzieliście w oczach tych dzieci? Co one wam mówiły?
7: No przede wszystkim tak mnie urzekło u osób ze spektrum autyzmu, którzy na co dzień, jak ich obserwuję, to mają różne trudności, różne zachowania trudne, a tam właśnie w górach widziałam taką radość i wręcz śmiali się i z taką lekkością szli pod tą górę pierwszy raz w ogóle, więc pięknie było obserwować ich reakcje na naturę, na góry i też zobaczyć to, jak sobie lekko poradzili z taką długą trasą i z wymagającym terenem górskim.
3: Dzieciaki z niepełnosprawnościami ruchowymi, one pewnie też nie sądziły, że będzie im dane chodzić po górach.
7: No tak, no też niektórzy nie mieli w ogóle okazji zobaczyć takich w widoków takich przestrzeni, no też z racji tych widoków wybrałam Skrzyczne, bo tam idzie się grzbietami, więc bez lasu, więc jest możliwość oglądania pięknych krajobrazów, więc też na tym mi zależało, żeby mogli zobaczyć takie piękne górskie przestrzenie.
8: To piękna akcja, tak? Pokazująca, że nie ma barier, nie ma przeciwwskazań do tego, że każdy może robić to, co chce, tak? Nawet pójść w góry.
7: Tak, to właśnie było celem tej wyprawy, żeby każdy mógł doświadczyć przygody górskiej, żeby mógł pokonać swoje jakieś bariery i żebyśmy też mogli przełamać stereotypy, że osoby z niepełnosprawnością właśnie czegoś nie mogą, bo mogą bardzo wiele.
8: Każdy z nich swój szczyt osiągnął tego dnia.
7: Tak, niektórzy udali się w kierunku Klimczoka i z tego co wiem, to zdobyli Szyndzielnie, a nasze ekipy, które się właśnie udały na Skrzyczne, no to wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc wielki sukces.
8: Rozmawialiście już po powrocie. Te dzieciaki, jak one były szczęśliwe? Co one czuły?
7: Tak, uczniowie co chwilę mnie do dziś zaczepiają i właśnie pytają się mnie, czy bolą mnie nogi. Z uśmiechem na twarzy właśnie opowiadają o swoich przeżyciach, a rodzice też do mnie pisali po akcji, że są chętni na kolejne akcje, że też się nie spodziewali reakcji swoich dzieci i cieszą się, bo mają towarzyszy górskich, no, do końca swoich dni. Tam właśnie wypowiedź jednej mamy, że nie spodziewała się, że znajdzie swojego towarzysza, z którym będzie mogła chodzić po górach.
8: Właśnie, bo to oprócz tego, że to pokazało, że dla tych dzieci to nie jest problem, to chyba rodzicom to też pokazało, że być może oni nie do końca wierzyli w swoje dzieci, że one też są w stanie po górach chodzić.
7: No tak, bo od początku jakby mówiłam, że w każdej chwili się można zawrócić, a mimo wszystko właśnie wszystkim się udało zdobyć szczyt, więc ci rodzice też byli bardzo podbudowani i pełni podziwu dla swoich dzieci.
1: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
8: Jak to są ważne inicjatywy? Co one pokazują? Co one dają dzieciakom?
1: To ludzie tworzą szkołę. Szkoła to nie jest przestrzeń zamknięta murami, to jest energia, która buzuje w nas i która powoduje, że dzieciom chce się przychodzić do szkoły, że dzieci wchodzą do nas z uśmiechem i że mają radość z tego, że są uczniami naszej szkoły. A dzieje się to wszystko za sprawą niesamowitych i niezwykłych nauczycieli. Pani Kasia Chutyra należy właśnie do takiej grupy niesamowicie operatywnej, niesamowicie otwartej, z przepięknymi pomysłami i przecudnymi inicjatywami, bo oprócz tego, że zorganizowała i przeprowadziła tą ostatnią akcję wraz z Szerpami Nadziei i Przewodnikami Beskidzkimi, to również działa w Zespole Przystań. Śpiewa, gra, tworzy. To jest kreator, to jest po prostu kreator. Ja twierdzę, że światła, muzyki i dźwięku, bo wszystko to, co tworzą, przenosi się później na dzieci. Dlatego dzieci idą za nią w sposób niesamowicie piękny, w sposób naturalny. Dlatego jak przyszło do konstruowania grupy, to nie było wątpliwości, że grupa będzie cała i będzie kompletna, bo wszyscy wierzą pani Kasi i no, lgną do niej jak do miodu, bo naprawdę energia dziewczyny jest przecudna.
8: Co ta wyprawa pokazała? Pokazała, że dzieciaki niepełnosprawne mogą wszystko?
1: Tak, zgadza się, że my się niczym nie różnimy od ludzi, którzy mają wszystkie możliwości, a rzadko z nich korzystają. Pokazała ta wyprawa, że wyjście poza obręb miasta jest możliwe, ale w grupie jest zawsze raźniej, bo grupa się podpiera, bo jest ramię tego wolontariusza, nauczyciela, który jest blisko. No, Kasia podkreślała, jak ogromna organizacja, to jest pół roku pracy, więc zorganizować finanse, zorganizować ludzi, przygotować wszystko w sposób tak perfekcyjny, żeby to zakliknęło i żeby to działało pięknie, to jest naprawdę ogromny, ogromny wkład pracy w to, ale wykonalny, jak widać. Natomiast daje możliwość dzieciakom i młodzieży, bo też dorośli, absolwenci naszej szkoły brali udział w tym wydarzeniu. Jak zwykle współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy pana dyrektora Leszka Falisa jak najbardziej kwitnie. No i daje efekty namacalne, bo dorośli też patrzą w naszą szkołę, czy oni też mogą. No i uśmiechają się, czy oni też mogą, a już nie chodzą do szkoły. Ale to pokazuje, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu akcje, inicjatywy i działania. Coś, co przekracza mury szkoły.
8: Tutaj zapytałam się pani o rodziców, bo czasami też rodzice mają jakieś tam w głowie takie blokady. Myślą sobie, że dziecko niepełnosprawne wiele rzeczy nie może, że ta niepełnosprawność ogranicza. Wy pokazujecie, że oczywiście przy większym nakładzie pracy, ale wszystko się da.
1: Przy maksymalnej koncentracji da się. Rozmawiałam po wyprawie zarówno z rodzicami, jak i z babcią jednej uczennicy i ona jasno powiedziała, że bez ręki, którą podali wolontariusze, naprawdę byłoby ciężko, bo dziecko chorowało w trakcie wyprawy, więc nie było to jasne.
9: jasne, czy da radę. Natomiast dla mnie szokiem było to, że znalazły się osoby, które wzięły dzieci na plecy i fizycznie je poniosły. Ponieść dorosłą osobę, dorosłe dziecko, to jest naprawdę wyczyn. Ja rozumiem tą sprzeczność dorosłe dziecko, przepraszam, że tak mówię, ale w ten sposób określamy naszych uczniów z niepełnosprawnościami, bo oni mają mentalność dziecka i w tym wszystkim są prości, szczerzy i naprawdę piękni. Natomiast pomocy wymagają i to nie ulega żadnej dyskusji i żadnej kwestii. Więc wzięcie dziecka na plecy i niesienie przez ileś kilometrów na tym specjalnym sprzęcie, o którym odpowiadała pani Kasia, dla mnie jest warte najwyższego szacunku.
8: Co to da tym dzieciom?
9: Och, to jest krok milowy w ich rozwoju. Zobaczenie z góry przestrzeni otwartej. Proszę zobaczyć, co my oglądamy w mieście. Mury, ograniczenia, bariery, co widzimy ze szczytu. Przestrzeń to jest coś niesamowitego. Pokazanie dzieciom i rodzicom otwartej przestrzeni to jest przestrzeń możliwości. To jest dla mnie taki cud.
10: Trasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
11: Doskonale, jest fantastycznie.
10: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy.
11: Powiedz mi, jak ci się idzie?
10: Dobrze.
11: Dasz radę?
10: Chyba tak.
12: No na razie zaczynamy i myślę, że jest super, bo grupa jest przepełniona energią, wszystkim się chce iść, a pogoda jest piękna, więc myślę, że te 13,5 km to pęknie tak i będziemy się super bawić, bo na to się zapowiada.
10: Dodajmy, że jesteśmy grupą zieloną, najlepszą.
9: Ależ fantastycznie.
13: Pierwsza klasa, można powiedzieć.
9: Słoneczko,
10: ostatni wagon.
9: Wyśmienita atmosfera.
10: Adaś, dajesz radę? Dojdziesz na szczyt?
14: Tak.
10: No to super. A ty, Kasia, jak tam?
15: Dobrze.
10: Dobrze? Dajesz radę? Jeszcze trochę przed nami. Dasz radę?
15: No muszę.
10: No pewnie. Chłopaki, powiedzcie mi, jak wrażenie po dotarciu na szczyt?
14: Fajnie.
10: Fajnie? No, daliście
14: tylko
10: radę?
14: Tylko dla pierogów.
10: Tylko dla pierogów?
16: No, mnie kolana bolą, bo w końcówkę chodziłem tak z kolanami.
10: Ale co, było warto?
16: No.
10: Będziecie chcieli jeszcze wejść na jakiś szczyt?
14: Tak.
10: Spoko? A jaki to był szczyt?
17: Ma skalę zresztą. Pani ma dziewięć zdjęcie.
10: A jak się nazywa ta skała? Malinowska skała.
0: SK Śląsk.
1: Katowice pozyskały dziesiątki milionów złotych na kolejne inwestycje w infrastrukturę deszczową. To projekt, który pozwala nie tylko usprawnić system odprowadzania wód opadowych w kolejnych dzielnicach Katowic, ale także ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień, mówi Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej w materiale Oli Grochowskiej.
18: Są to środki w wysokości do 60 milionów złotych i pieniądze, które udało nam się uzyskać już na trzeci etap ważnego projektu, choć może niewidocznego gołym okiem. Będziemy realizować trzeci etap uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, czyli po prostu deszczówką. To, co z góry spada, trzeba zagospodarować odpowiednio, zwłaszcza w obliczu coraz częściej występujących takich nagłych zjawisk pogodowych, które mogą prowadzić do powodzi błyskawicznych, do miejscowych wylań. Trzeba tą wodę odpowiednio zagospodarować. I realizujemy już trzecią edycję projektu, która jest zaplanowana aż do końca 2029 roku i ona obejmuje kilka rodzajów działań. Przede wszystkim będziemy budować i modernizować kolejne odcinki kanalizacji deszczowej. Będziemy też budować podziemne zbiorniki retencyjne, czyli specjalne obiekty zakopane pod naszymi chodnikami, ulicami, pod naszymi stopami, czyli niewidoczne dla nas na co dzień, ale dbające o nasze bezpieczeństwo, ponieważ kiedy występują takie nagłe, ulewne deszcze i ta woda, tej wody jest tyle, że może ona przeciążyć system kanalizacyjny, zbiorniki retencyjne pozwalają mu zmagazynować, odciążyć tą sieć kanalizacyjną i zapobiec przekroczeniu poziomu kryzysowego, który groziłby właśnie wylaniem. Co więcej, tą zmagazynowaną wodę w zbiornikach retencyjnych możemy potem wykorzystywać. Możemy wykorzystywać czy to do podlewania zieleni, czy to do czyszczenia ulic i chodników, czy też rozpoczęliśmy w przypadku zbiorników retencyjnych przy ulicy Agnieszki, rozpoczęliśmy współpracę ze strażą pożarną, więc ta woda będzie mogła być wykorzystywana właśnie do działań straży, więc nie dość, że zabezpieczamy miasto przed właśnie nagłymi powodziami, to na dodatek generujemy oszczędności finansowe, bo za tę wodę nie musimy płacić, my ją odpowiednio zagospodarujemy. I wracając do tych rodzajów działań, które będziemy realizować w ramach tego projektu, będziemy też realizować tak zwane działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. To są rozwiązania oparte na mechanizmach znanych nam z natury, mechanizmach wykorzystujących wodę i roślinność, a chodzi właśnie w nich o to, żeby tą wodę opadową jak najlepiej zagospodarować, żeby ona nam nie uciekała, ale została maksymalnie wykorzystana i do tego wykorzystujemy na przykład ogrody deszczowe, suche rzeki, czy też skrzynki rozszczelniające, które tą wodę magazynują i potem powoli uwalniają, co też wpływa na przeciwdziałanie choćby suszy. Kilka zadań zostało już zrealizowanych, ponieważ ten projekt my już rozpoczęliśmy przy nim pracę, teraz po prostu uzyskaliśmy na nie dofinansowanie, a zrealizowaliśmy m.in. działania w rejonie ulicy Filarowej, czy też budowę właśnie kanalizacji i wspomnianych zbiorników przy ulicy Agnieszki. Łącznie to jest 15 zadań, jeśli chodzi o całość tego trzeciego etapu. One będą realizowane do końca 2029 roku, a oprócz tych takich twardych prac z kanalizacją też przewidujemy nasadzenia krzewów i drzew, czy też po prostu działania edukacyjne, choćby poprzez spotkania z mieszkańcami, które mają właśnie przedstawić, na czym polega ta retencja i dlaczego ona jest ważna. Biorąc pod uwagę te etapy projektu, które już zrealizowaliśmy, czyli dwa etapy, w ich ramach wybudowaliśmy łącznie 32 zbiorniki retencyjne. Ich łączna pojemność to jest 12 milionów litrów. To jest ogrom wody, za którą właśnie nie musimy płacić, bo spada nam z nieba, ale możemy ją wykorzystywać właśnie do tych celów komunalnych, do straży pożarnej, do podlewania. Możemy po prostu wykorzystać ją do czegoś innego, zamiast wpuszczać ją w kanalizacji do rzek. Teraz też zbiorniki retencyjne powstają. Ich łączna pojemność będzie wynosić 2,5 miliona litrów. Jeśli byśmy to chcieli porównać do czegoś łatwiejszego do wyobrażenia, to jest to takich 60 dużych cystern, więc ogrom wody, którą wykorzystujemy ponownie. Ze strażakami dopiero zawieramy współpracę w ramach tych ostatnio wybudowanych i odbieranych zbiorników przy ulicy Agnieszki. Natomiast te wcześniejsze zbiorniki, które właśnie są wyposażone w studnie czerpalne, bo nie wszystkie z tych zbiorników są, no to ta woda z nich jest wykorzystywana właśnie do różnych celów, więc już generujemy te możliwości, żeby tę wodę nie tylko magazynować i z opóźnieniem puszczać dalej do systemu kanalizacji deszczowej, ale właśnie, żeby wykorzystywać do innych celów.
0: SK Śląsk.
1: Co prawda majówka ta oficjalna za nami, ale miesiąc maj dopiero na starcie. No i wiadomo, jak majówka, no to i grille. Przygotowaliśmy dla Was specjalny materiał, zresztą sami posłuchajcie. Majówka przede wszystkim kojarzy nam się z grillowaniem, no i nie mogłoby być inaczej, gdyby nie rozmowa z mistrzem grillowania, a ze mną w studiu jest...
15: Andrzej Gibas.
1: No właśnie, porozmawiajmy zatem o tym, co najlepiej na grilla przygotować, żeby było pyszne i żeby było smaczne i żeby w miarę proste też w przygotowaniu.
15: Trudne pytanie, bo musi być pyszne, smaczne i żeby jeszcze było po prostu fun. Myślę, że steki, które coraz bardziej popularne są w Polsce i oczywiście już dawno, dawno temu popularne na całym świecie. Steki, jeżeli steki, to sezonowane, najlepiej 30-40 dni, żeby były skruszone, smaczne. I kwestia, jak steka przygotować. Każdy się boi steka przygotować, a to jest bardzo proste. Jeżeli mamy steka dobrej jakości, który wyciągnęliśmy z lodówki i nabrał temperatury pokojowe około 20 stopni, mamy grilla. Jeżeli nie mamy grilla, to też podam, jak można go przygotować. Najlepszą metodą jest posmarować tego steka olejem, posypać solą, pieprzem i na rozgrzanego grilla, który ma powyżej 250 stopni, metodą 10 and 2, czyli na godzinę 10 kładziemy takiego steka, po 1,5 minuty przekładamy na godzinę 2, obracamy go po następnych 1,5 minuty i wracamy po kolejnej 1,5 minuty na godzinę 10 i łącznie 6 minut to jest taki stopień plus minus medium. Natomiast jeżeli mamy termometr, to możemy ten stopień wysmażania sobie regulować i na przykład na takim medium steka, którego chcemy średnio wysmażonego, mając 53 stopnie wewnątrz mięsie w najgrubszym miejscu, to wyciągamy tego steka na zewnątrz, który musi odpocząć, żeby włókna się zluzowały, te osocze, wszystko, żeby chłonęło, bo my chcemy, żeby stek był soczysty, a nie wszystko wypłynęło na talerz. Czyli po odpoczynku takim 2-3 minutowym, gdzie stek jeszcze te 2, 3, nawet czasami 4 stopnie pójdzie do góry, odpoczął, tniemy szlajsy pod skosem nożem, takim 45 stopni, żeby te włókna mięsa jeszcze skrócić, żeby bardziej się w ustach rozpuszczały. Po poczęciu dosypujemy lekko soli, pieprzu, czyli minimalizacja przypraw. Dobry produkt mięso sezonowane Ja uwielbiam amerykańską wołowinę Black Angus rasy, najbardziej popularna, bo dla mnie jest bardzo smaczna. Można też z polskich hodowli, też są dobre z młodych jałówek, steki czy żebereczka do przygotowania. I minimalizacja przypraw, sól, pieprz, dobry grill, dobre mięso, lekkie umiejętności, mając termometr, rewelacja. Natomiast co zrobić, jak nie mamy grilla? Nic straconego. Patelnia żeliwna. Rozgrzewamy patelnię żeliwną i na patelni żeliwnej, nie smarując tłuszczem, bo mamy już steka posmarowanego, posypanego solą przed grillowaniem. Także ja obalam ten mit, że nie solimy mięsa. Solimy mięso bezpośrednio przed grillowaniem, bo nam piękna glazura się zrobi. Przez sól wyciągamy cukry i piękna karmelizacja, glazura na tym steku nam będzie. I na patelni tą samą metodą. Ten and tu robimy, odkładamy na odpoczynek. Jeżeli mamy jakoś naprawdę grubego tego steka, z kością tego steka, możemy zrobić na takiej zasadzie, że możemy piekarnik rozgrzać i posmarowanego olejem, posypany solem, wkładamy do piekarnika w niskiej temperaturze, w termoobiegiem 120 stopni i kiedy mięso dojdzie do temperatury 49 stopni w środku, wyciągamy tego steka i na maksa wrzucamy, czy to będzie płyta żeliwna, czy to będzie plansza, czy patelnia, czy grill, karmelizujemy go, ale już tu będzie krócej, bo już mamy go wygrzanego, po 45 sekund metodą ten and tu, ta metoda gwarantuje nam 100% sukces. Jest to metoda odwrócona. Reverse Sears, od 6 lat temu ją wprowadziłem po szkoleniach z Kanady i jest to jedna z najbardziej popularnych i gwarantujących powtarzalność przygotowania najlepiej steka. Także polecam. 100% gwarancji, goście będą zaskoczeni.
1: Mhm. Jest pan mistrzem grillowania, zatem ja chciałabym zapytać się o to, z czym na ścieżce swojej kariery spotkał się pan najczęściej, jeżeli chodzi o takie propozycje do grilla, albo co ludzie po prostu najczęściej chcą wrzucać na tego grilla i zajadać się tym przysmakiem.
15: Czyli tak, najczęściej Polak to chce rzucać krupnioki, karkówkę i kiełbasę. Natomiast kupowanie nawet grilla dla robienia samej kiełbasy, to tak nie ma sensu. Ognisko jest najlepsze dla zrobienia kiełbasy. Ale warzywa coraz bardziej popularne i oczekujące. Karmelizowane warzywa w wysokiej temperaturze. Owoce morza, krewetki fantastycznie wychodzą. Jagnięcina, cąber jagnięcy mega kozacko wychodzi na grillu, gdzie te ruszta żeliwne, dużą temperaturę, szybka karmelizacja, bardzo soczystość daje. I kwestia wykorzystania desek cedrowych do pośredniego grillowania, gdzie łososia dajemy na desce cedrowej i deska, która się przypala, wydaje ten aromat fantastyczny, nam po prostu ta łosoś wychodzi. Następna sprawa, ten pulled pork, szarpana wieprzowina, czyli duże kawałki mięsa, które posypujemy, rapujemy i wrzucamy w niskiej temperaturze na grilla, gdzie 10, 12, 14 godzin jest i te tłuste karkówki, łopatki, te takie żyłki, które mówię, że to jest niedobre, to trzeba powycinać. Przy niskiej temperaturze low and slow, przy 120 stopni powoduje to, że to wszystko się rozpuszcza i potrawa jest bardzo soczysta, bardzo intensywna. Do grilla gazowego tak samo możemy dać z ręki kawałki drewna, gdzie na tam aromat tego barbecue nam da. Żebereczka, coraz bardziej popularne wieprzowe, które się robi metodą 3-2-1. Też można to zewnątrz wygooglować, czy na YouTube zobaczyć, co to ta metoda znaczy. Także coraz więcej potraw. Pizza coraz bardziej szybko można przygotować, bo zdecydowanie lepiej wychodzi nam niż w piekarniku, a nie każdy ma piec do pizzy. Także grill naprawdę to jest gotowanie, smażenie, pieczenie, łącznie z deserami brownie, które dość często robimy na warsztatach. Czy ananasy grillowane i fundy w czekoladzie, czy z cynamonem i z cukrem i whisky polewane. Także możliwości zaskoczenia i wspólnie spędzenia czasu przy grillowaniu, bo to nie tylko jest jedzenie, to jest taki fun wspólnie spędzać z rodziną, z przyjaciółmi, znajomymi. Bawić się przy grillu. Nie, że my się tu bawimy czy jemy, a druga osoba jest w kuchni.

0: Lepiej taki klimat po prostu się czuje, tak okopcony tym dymkiem. Oczywiście w niektórych grillach też można palić dodatkowo drzewem, czy grille ceramiczne węglowe, czy można po prostu rozpalić ognisko też grywać, czy paleniska. Jest to taki powrót do natury, do jaskinowca po prostu.
1: Mm-hmm. No i też fajny, tak jak pan powiedział, klimat takiego palenia ogniska i palenia na nim właśnie kiełbasek, smażenia. Ja chciałam jeszcze dopytać, załóżmy, że jesteśmy po prostu na takim normalnym grillu, nie jakimś wyszukanym, nie jakoś nie wiadomo jak nowoczesnym i mamy do wykorzystania pewien sprzęt do grillowania. No i właśnie, jak taki sprzęt do grilla podczas majówki, czy nie tylko, czy podczas letnich dni, kiedy zazwyczaj właśnie grillujemy w swoich ogródkach czy na tarasach, przygotować? Co powinniśmy zrobić? Czy faktycznie używać drewna, czy podpałka? Jak to wygląda? Czasami są nawet takie podpałki. Wpłynie to dobra rzecz, czy kiepska?
0: Ja jestem za tym, żeby zdrowo grillować. Nieważne jaki sprzęt mamy, czy grill węglowy, czy grill gazowy, czy palenisko mamy. Przede wszystkim trzeba nie używać podpałek, najlepiej automatycznie, raczej użyć troszkę tektury lub zapalarkę gazową czy elektryczną i rozpalić ten węgiel czy brykiet. Ma to się wypalić bez żadnych dodatków do rozdmuchania tego ognia. I najważniejsze, jeżeli tego grilla rozpalimy, on się już ten 10-15 minut pali, to dalej nie wrzucamy od razu tych kiełbas, mięsa. Musi się ten węgiel wypalić. Musimy tę rusztę wyczyścić szczotką, żeby ten brud poprzedniego grillowania to wszystko odeszło. Zrobić sobie strefę grzewczą, że ten żar tego węgla przykładowo rozsypać na połowę grilla, na drugą połowę grilla grillujemy, żeby ten tłuszcz, te soki, te aromaty, to wszystko to po prostu kapie, żeby nie spadało do tego spalania i nie wracał nam z powrotem okopconego, przypalonego takiego mięsa, bo to nie jest do końca zdrowe dla żołądka. Ja wiem, jak ktoś to raz, dwa razy w roku grilluje, nie ma problemu. Ja natomiast 200-300 razy w skali roku grilluję i szanuję sobie żołądek, a po drugie ja chcę smak grillowania, a nie spalenia czy okopcenia mieć. Także to jest czyste ruszta, wypalony węgiel drzewny, dobrej jakości węgiel drzewny, strefy grzewcze zachować i mięso, temperatura pokojowa i grillujemy. Najlepiej termometr, nawet jakiś tani termometr sobie wyposażyć, jeżeli mamy grubsze kawałki mięsa, żeby wbić, żeby ten stopień wysmażania wiedzieć, jaki mamy tego steka, czy karkówka już doszła, czy kurczak ma te 74 stopnie, żeby czasem salmon na linię dostać. I najważniejsza rzecz, nie używamy żadnych tacek folii aluminiowej. Szanujmy sobie zdrowie, tam są wysokie temperatury, szkodliwe substancje się wytwarzają, my chcemy mieć grillowanie, karmelizację od ruszta stalowego, żeliwnego, żeby ten smak prawdziwy był.
1: No właśnie, czyli w takim układzie nie używamy takich tacek, a często u nas w Polsce ludzie te tacki sobie podkładają pod mięso i to dopiero dają na ruszta, prawda? Tak się zazwyczaj zdarza.
0: Dokładnie, bardziej robią smażenie niż grillowanie, natomiast jeżeli my potrzebujemy kwestie jakiejś tam tacki, jakichś powodów, mamy słabe ruszta, duże odległości między jednym a drugim rusztem, albo te ruszta są już skorodowane, zniszczone, naprawdę możemy sobie kupić płytę żelazną, możemy sobie brytwane ze stali nierdzewnej wielokrotnego użytku kupić z otworu, żeby ten dymek wszystko nam przechodzić, żeby to nie maczało się w tym tłuszczu. Także naprawdę szanujmy środowisko, róbmy to ekologiczne, polskie dla przyszłych naszych pokoleń. Tacki aluminiowe, które są jednorazowe, zabrudzają, szkodliwe dla zdrowia, są podczas wysokich temperatur grillowania. Usuwamy to. Okej, powiecie mi, dlaczego, a jak mam krupniok zrobić bez folii aluminiowej? Tak, da się, kochani, zrobić. Bierzemy papier do pieczenia, czy papier barbecue robimy, jeszcze nie mamy planszy, czy płyty żelinnej. Zawijamy. Ktoś powie, papier do pieczenia się rozwija. Nie ma problemu. Z szywaczem z jednej, z drugiej strony możemy zszyć. Jeszcze ten krupniak możemy nadzieć kapustą kiszoną boczkiem i w niskiej temperaturze, bo to jest potrawa, która wystarczająco 120-140 stopni, dłuższy czas wspólnie spędzamy czas, nie staramy się bardzo szybko przygotować grilla w 5-10 minut. To potrzebuje troszkę czasu. Uwierzcie mi, że przygotowanie grilla 30 minut to jest krótko. To nie jest, że po prostu, że to bardzo długo trwa. W porównaniu do barbecue, gdzie przygotowanie grilla i przygotowanie potrawy, żeby ona gotowa była, trwa 8, 10, 12, a niekiedy 16 godzin, jak brisket.
1: Jeszcze chciałam się zapytać o dodatki do grilla, bo cały czas tutaj mówimy o porządnej podstawie, czyli mięsie, no nie ma co się oszukiwać, mięso to podstawa grilla. No i właśnie, jakie dodatki możemy do grilla wykorzystywać? Chodzi mi też na przykład o sosy. Co, kupujemy sosy w sklepach, czy robimy samemu jakieś tacyki?
0: Kwestia tak, ja staram się nie kupować, oczywiście jak sosy barbecue można kupić, czy jakieś tam jalapeno, papryczki, okej, są dobre, natomiast sprawdzajmy skład, jaki tego jest. Natomiast jeżeli mamy dobry produkt, dobrze karkówkę zamarynowaną, czy kurczaka, jakieś drobiowe mięso, to ja myślę, że naprawdę nie możemy przesadzać z ilością sosów, bo smaku

0: Tego mięsa nie będziemy czuć. Ja wiem, że na przykład fajnie sos curry jest na przykład do ziemniaczka, czy cacyki rewelacji. Ja lubię cacyki w ogóle, czy na mizerię, jeśli ktoś nie lubi czosnku. Możliwości są duże zrobienia, czy jakieś colesław prostej, łatwej, zdrowej sałatki do mięsa, ale nie zabijajmy bardzo dużą ilością sosów, żeby my to mięso po prostu czuli. Kupmy lepszej jakości mięso, nie naszczyknięte. Kupmy lepszej jakości kiełbasę, czy steka sezonowanego, który to jest najlepsza przyprawa. Sezonowanie i karmelizacja, sól, resztę to już po prostu zbędne dodatki są.
1: No i jeszcze chciałam wrócić do tej tematyki czyszczenia grilla, bo wiele razy podkreślał pan, że to jest mega, mega ważna sprawa.
0: Dokładnie. Kwestia, my Polacy staramy się upornie nie czyścić grilli i grillujemy cały rok na tym samym grillu. Ja za każdym razem po grillowaniu grilla na 50%, jeśli to jest grill gazowy, na 50% ustawiam pokrętła i wypalam tego grilla przez 10-15 minut i potem traktuję go szczotką ze stali nierdzewnej, czyszcząc wszystkie resztki jedzenia, które zostały, spaliły się. Wyłączając grill, ja go jeszcze dodatkowo czyszczę olejem, ręcznik papierowy składając na 4 kawałki, olejem przecieram, smaruję, konserwuję ruszta, a jeszcze te resztki brudu ściągam. Czy to będzie rusz stalowy, czy żelinny, warto to po prostu zrobić. Potrawa się nie przylepia do rusztów, mamy czyste ruszta, nie czujemy potraw z poprzedniego dnia.
1: A co z tym popiołem, który często zostaje pod rusztem, nie? Na przykład z drewna, czy z tektury?
0: Obowiązkowo musi być wysypany, tacka na tuż musi być wylana.
1: Jakieś popisowe pana danie, które polecałby pan zrobić się w tym roku na grilla?
0: Znaczy, mam popisowe danie, natomiast ono jest dość trudne i tu trzeba troszkę umiejętności mieć. Ja fantastycznie to uwielbiam, moja małżonka, rodzina, wszyscy znajomi. Są to Lowenslow żeberka z młodych jałówek, które ja dzień wcześniej, używając enzymów z ananasa, pekluję, marynuję 24 godziny i potem w niskiej temperaturze z dymie bukowym koło 6 godzin trzymie, gdzie dojdzie do temperatury 74-75 stopni, kiedy kolagen się już rozkłada, ja zawijam w papier barbecue i kolejne 3-4 godziny, aż dojdzie do 90 stopni, żeby ta błona z tych żeberek wołowych się rozpuszczała. Wyciągam dopiero z tego urządzenia smokera, ale grilla gazowego, węglowego, nie ma znaczenia, bo na każdym to wszystko idzie, można zrobić. Wkładam do lodówki turystycznej i zostawiam na 2 godziny. Nazywa się to taka odwrócona osmoza, żeby to po prostu mięso wystudziło się, żeby ten kolagen, tłuszczyk, ten osocze, wszystko w włóknach zostało i żeby zluzowało się. I takie żeberka jak na szlajsytne, naprawdę to jest mistrzostwo świata. Każdemu polecam spróbowanie właśnie żeberek z młodych jałówek, mistrzostwo świata.
1: No, faktycznie można powiedzieć, że to już jest grillowa wyższa szkoła jazdy, tak to kolokwialnie ujmując, ale chciałam się jeszcze zapytać, a co pan sądzi o karkówce, bo karkówka jest takim daniem mięsnym, które no, u nas w Polsce na grillach zazwyczaj króluje.
0: Króluje, bardzo dobra karkówka, mamy polskie świnie, puławska rasa, bardzo dobra, zamarynowane mięso 24 godziny wcześniej, temperatura pokojowa, żeby to mięso było wygrzane, że jak wrzucimy na rozgrzanego grilla, żeby ono się po prostu takiego skurczu, dużego szoku termicznego nie dostało. I ta metoda, ten entuzja ja wcześniej wspominałem, czyli po półtorej minuty na każdej stronie, obracałem 4 razy i tą karkówkę należy ją odłożyć na rusz górny w strefie chłodniejszej temperatury, należy 3-4 minuty, żeby ona odpoczęła, zluzowało się, żeby spokojnie doszło i to jest fantastyczna karkówka, jeżeli ją mamy w plastrach. Natomiast jeżeli my chcemy całą taką karkówkę, 2-3 kg zabrać, to udając się do sklepu, poprosimy zawsze najtłuszczejsza, żeby była. Dlaczego najtłuszczejsza? Bo tłuszcz jest przewodnikiem smaku i taką karkówkę, jak mamy ją zapeklowaną dzień wcześniej, rzucamy ją na grilla w niskiej temperaturze 120 stopni i ciągniemy ją aż do 80 stopni. Ona sama się będzie rozpadała, będzie fantastycznie smaczna, ale to jest proces dłuższy czas, bo potrafi 5-6 godzin taką karkóweczkę się robić w niskiej temperaturze.
2: SK Śląsk.
1: No teraz zmieniamy temat. Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2035 roku. Było okazją do dyskusji o najważniejszych kwestiach i wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem polskich uczelni na przestrzeni najbliższej dekady. Materiał przygotował Darek Brombosz.
3: Rozpoczynamy konsultację projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego na najbliższe 10 lat do 2035 roku. Jest to pierwsze spotkanie konsultacyjne i z tego miejsca bardzo dziękuję panu rektorowi za użyczenie przestrzeni akademickiej do przeprowadzenia tej dyskusji. Mam nadzieję, że będzie to dyskusja bardzo merytoryczna, ponieważ jest to projekt, pierwsze założenie, pierwszy taki dokument, jaki w ogóle powstał dla szkolnictwa wyższego w Polsce. Liczymy na to, że społeczność akademicka będzie chciała z nami dyskutować, a przede wszystkim będzie przesyłała nam pewne informacje dotyczące tego, co należy w tej strategii jeszcze poprawić, co ująć, może brakuje jakichś wskaźników. Jest to strategia, która jest w tej chwili na takim dużym stopniu ogólności, ze względu na to, że nasz system jest systemem bardzo złożonym. Mamy 300 uczelni, 10 tysięcy kierunków kształcenia, 1,5 miliona studentów, prawie 100 tysięcy pracowników naukowych na uczelniach. Dodatkowo nasz system szkolnictwa wyższego to nie tylko kształcenie, ale również prowadzenie badań naukowych i transfer wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego. Trudno jest więc wykonać duży stopień szczegółowości dla tak bardzo zróżnicowanego środowiska, ale diagnoza stanu obecnego, jaka została wykonana, analiza SWOT, informacje o celach ogólnych i szczegółowych realizacji strategii są na tyle otwarte, że bardzo chętnie dopasujemy się do tego, co zwróci nam środowisko akademickie.
4: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, projekt strategii rozwoju szkolnictwa wyższego powstał jako efekt pracy zespołu, który był powołany w marcu tego roku. Rzeczywiście, tak jak Pani Minister wspomniała, przeprowadziliśmy pogłębioną diagnozę stanu obecnego. Zebraliśmy tak naprawdę wszystkie informacje na temat szkolnictwa wyższego z ostatnich lat. Zapoznaliśmy się z wieloma materiałami, ze strategiami rozwoju wielu uczelni w Polsce. Powstała również analiza SWOT. Na tej bazie zaproponowaliśmy cele ogólne, cele strategiczne. Są to trzy główne cele, które dotyczą społecznej odpowiedzialności, etosu i uczelni, doskonałości dydaktycznej i ekosystemu, wspierającego ekosystemu. Myślę, że te obszary, rozwinięcie informacji zawartych w tych obszarach dają dosyć dobry ogląd na to, jak powinno w następnych latach wyglądać, w którą stronę powinien podążać rozwój szkolnictwa wyższego, żebyśmy nadążali za zmianami tymi, które się dzieją w tej chwili w kraju i w Europie. Także mam nadzieję, że te konsultacje, które dzisiaj się rozpoczynają w Katowicach i będą trwały również w innych ośrodkach akademickich, przysłużą się do tego, żeby ten projekt strategii był jeszcze bardziej dopracowany, żebyśmy mogli, zależy nam na tym, żeby prowadzić dialog ze społeczeństwem, ze społecznością akademicką, bo tak naprawdę to strategia jest dla nas, nie my jesteśmy dla strategii, także na pewno współpraca, dialog ze społecznością akademicką, z otoczeniem społeczno-gospodarczym przyczyni się do tego, żebyśmy tę strategię mogli jeszcze bardziej dopracować i rozwinąć.
5: Dzień dobry Państwu. Zacznę od podziękowania na ręce Pani Minister, że Uniwersytet Śląski i całe środowisko akademickie Województwa Śląskiego zostało wybrane jako miejsce i przestrzeń pierwszych konsultacji wspomnianego projektu. Widzimy w tym uznanie dla tego, co wydarzyło się w ostatnich latach na akademickim Śląsku. Uniwersytet Śląski wraz z innymi uczelniami publicznymi Katowic był gospodarzem tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku i przy tej okazji poświęciliśmy bardzo dużo uwagi obszarowi, który będzie dzisiaj dyskutowany, myślę, szczególnie mocno, czyli otoczeniu społeczno-gospodarczemu uczelni i w jaki sposób przemyśleć na nowo tę rolę, wykorzystać ją bardziej intensywnie, aby zwłaszcza w takim regionie jak Śląski Zagłębie uczelnie wyższe stały się silnikiem rozwojowym, zwłaszcza w okresie transformacji. Zatem dziękujemy i bardzo doceniamy ten wybór. Drugi punkt, na który chciałem zwrócić uwagę, to to, że środowisko akademickie Polski bardzo potrzebowało takiego dokumentu. Zwłaszcza, myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu społeczności uczelni publicznych. Jesteśmy uczelniami państwowymi, jesteśmy uczelniami publicznymi. Powinniśmy, chcemy być jako uczelnie instrumentem rozwoju państwa polskiego, jednym z najważniejszych. Aby to się mogło dziać, nasza codzienna działalność naukowa i dydaktyczna powinna być powiązana z celami strategicznymi państwa. Opracowując strategie indywidualne, a każda uczelnia taką mieć powinna i ma, one powinny być powiązane i spójne ze strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. I oto po raz pierwszy rysuje się szansa na stworzenie dokumentu ramowego, w którym my będziemy mogli lokować cele indywidualne. To nie znaczy, że wszystkie uczelnie mają się ujednolicić i przystosować do strategii centralnej, ale lepiej możemy rozumieć swoją rolę, lepiej wykorzystać środki, które płyną do nas z budżetu państwa, aby przynieść pożytek uczelniom. I trzecia uwaga, ten dokument jest potrzebny przede wszystkim, żeby zdiagnozować miejsce, w którym jesteśmy, najważniejsze bolączki i kryzysy, ale też zmienić perspektywę postrzegania przyszłości polskich uczelni. W skrócie mógłbym powiedzieć tak, większość z nas, rektorów, w ostatnich latach przede wszystkim zajmowała się zarządzaniem kryzysowym, czyli jak w sytuacji niedostatecznego finansowania polskiej nauki, szkolnictwa wyższego w obliczu zagrożeń zewnętrznych, prowadzić uczelnie fortunnie z pożytkiem dla studentów, a jednocześnie próbując konkurować z nauką europejską i światową. Jeśli strategia ma odnieść sukces, a przecież nie tworzy się jej z innego powodu, to miejsce zarządzania kryzysowego powinno zastąpić zarządzanie rozwojem uczelni. Strategia powinna nam dostarczyć instrumentów rozwoju polskich uczelni i takie nadzieje ja wiążę z tym dokumentem.
6: Panie minister, proszę powiedzieć, jakie dynamiczne zmiany następują w szkolnictwie wyższym i stąd potrzebny ten projekt strategii?
3: Szkolnictwo wyższe to jest taki obszar, który cały czas się zmienia, bo tu trudno mówić nagle o jakimś strasznie dynamicznych zmianach. Szkolnictwo wyższe i duża autonomia uczelni powoduje, że te zmiany są ciągłe i dostosowane do tego, co dzieje się na lokalnym rynku. Bo tak jak tutaj u Państwa na Śląsku macie duże możliwości związane z reorganizacją całej przestrzeni Górnego Śląska, ze zmianami przemysłowymi, ale są obszary, gdzie większy nacisk będzie położony na przykład na zmiany związane ze zdrową żywnością czy z rolnictwem. Wobec tego te zmiany, które w szkolnictwie wyższym zachodzą, są zmianami, które odzwierciedlają potrzeby lokalnej społeczności. Oczywiście są też bardzo ważne te przyczyny, o których pan rektor powiedział, a więc konkurencja globalna, konkurencja na rynku nauki zarówno europejskiej, jak i światowej, możliwości pozyskiwania środków z grantów europejskich, czy też również ze światowych i do tego też uczelnie muszą się przygotować i też się przygotowują, bo zauważcie Państwo, że w ostatniej perspektywie z horyzontu Europa nasi naukowcy byli w stanie pozyskać 1,6% całych środków z całej perspektywy, a w tej chwili jesteśmy w półrocznym okresie, gdzie już jest 1,8, czyli widać, że ta dynamika zmian nie tylko dotyczy kształcenia, ale również pozyskiwania środków czy prowadzenia badań naukowych.
6: A trend się odwraca, to znaczy, czy obserwujemy wzrost studentów na uczelniach i publicznych, i niepublicznych?
3: W tej chwili tak. Jesteśmy drugi rok z rzędu, gdzie liczba studentów rośnie. Z tym, że pamiętajmy, że jesteśmy w takim dość specyficznym okresie, bo w tej chwili na studia zaczęły aplikować osoby, które zaczynały naukę w szkołach podstawowych jako 6- i 7-latki, prawda? Był ten okres przejściowy, gdzie można było rozpocząć naukę w szkole podstawowej, będąc 6-latkiem i 7-latkiem. W związku z tym mamy, no, nie można powiedzieć, że nałożenie się roczników, ale tych studentów jest więcej. Taki trend powinien jeszcze obowiązywać przez rok, może dwa, a następnie niestety będziemy się musieli zmierzyć z nieuchronnymi zmianami demograficznymi, co też wybrzmiało w strategii, ponieważ za kilka lat będziemy w takim dołku demograficznym, również związanym z liczbą kandydatów na studia. No i to też jest wyzwanie, które jest przedmiotem analiz w strategii, jak przetrwać, bo należy pamiętać o tym, że te zmiany też są odwracalne. Za chwileczkę po dołku będziemy mieli pewną górkę. Łatwo jest coś zamknąć, coś zlikwidować, natomiast trudno odbudować i zarówno kierunki kształcenia, czy wydziały na uczelniach, prawda? Jest to taki proces, czasem bywa, że nieodwracalny, bo gubimy ludzi, gubimy chętnych do prowadzenia zajęć, gubimy pracowników naukowych.
6: A czy to jest, pani minister, też tak, że zmienia się profil studenta, to znaczy to już nie jest ta młoda, typowa osoba zaraz po maturze, tylko osoba dorosła, która też się chce przekwalifikować?
3: Tak, to też widać. Oczywiście główna grupa to są studenci, którzy przychodzą, czy absolwenci zaraz po maturze, i dominują studenci na studiach pierwszego stopnia, bo mamy ich prawie 61% w całym systemie szkolnictwa wyższego. Natomiast widać ten trend, który zaczął się kilkanaście lat temu, to znaczy uczymy się przez całe życie. Zaczynamy zmieniać miejsca pracy. Rzadko się już zdarza, że od początku swojej pracy, od początku kariery do emerytury pracują osoby w tym samym miejscu. Firmy się rozwijają, zamykają, ale też zmieniają się kompetencje, jakie są poszukiwane na rynku pracy. W tej chwili mówi się, że za 10 lat będziemy mieli 60% zawodów, których jeszcze w tej chwili nie znamy. Będą to zawody, które związane są z gospodarką globalną, ze zmianami klimatycznymi, ale również takie, które będą wymagały odpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji i takiej kreatywności, weryfikacji tego, co uzyskujemy.
6: Panie profesorze, to pan jak widzi Uniwersytet Śląski w 2035 roku? W jakim miejscu będzie ta uczelnia?
5: No, chciałbym, żeby był rozpoznawalny w Europie jako solidna, mocna uczelnia, która jest obecna w życiu naukowym i w życiu dydaktycznym wielu uczelni europejskich. Była integralną częścią ekosystemu nauki europejskiej. Mamy po temu stosowne instrumenty. Jesteśmy członkiem Sojuszu Uczelni Europejskich Transform for Europe, więc to się dzieje i mam nadzieję, że studenci przyszłych lat będą studentami nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale wielkiego kampusu uniwersytetów europejskich, który zrzesza w tej chwili 10 takich uczelni. Chciałbym, żeby Uniwersytet Śląski był jednym z najważniejszych aktorów i podmiotów życia społecznego i gospodarczego w regionie. To jest, myślę, słabość wielu naszych uczelni, że jesteśmy za mało zintegrowani z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a jesteśmy najważniejszym obok gospodarki, obok przodujących firm, obok systemu edukacji, podmiotem takiego życia społeczno-gospodarczego i maszyną zmian. Tak chciałbym widzieć swój uniwersytet. Bez precedensu rzecz zdarzyła się nam na Śląsku za sprawą Europejskiego Miasta Nauki, to znaczy stworzyliśmy konsorcjum 7 uczelni publicznych, które ze sobą intensywnie współpracują, które badają możliwości zbliżenia się do siebie. W tej chwili takim naszym najnowszym pomysłem integracyjnym jest regionalny most, czyli otwarcie swojej oferty dydaktycznej dla studentów uczelni konsorcjum na podobieństwo mostu krajowego. Myślę, że krok po kroku będziemy zbliżać się do coraz większego powiązania naszego kształcenia i naszej nauki. Czy to doprowadzi w przyszłości do konsolidacji wybranych uczelni? Trudno mi powiedzieć, ale jest to możliwe patrząc na trendy w Europie i na świecie. Wykres, czy też diagnoza, którą pod przewodnictwem pani profesor zespół przygotował, jasno pokazuje, że bez zmian w finansowaniu żadna ambitna strategia się nie powiedzie. Jeśli przeciętne wynagrodzenie adiunkta przekracza ledwo 5000 zł brutto, jeśli pensja profesora uczelni od 2018 roku mniej więcej 1/3 spadła w powiązaniu ze średnią krajową, to jest argument decydujący. Najbardziej ambitna strategia musi mieć fundament w postaci solidnego finansowania, przyciągającego do nauki i kształcenia wyższego. Wątek, który pan poruszył, jest szalenie ważny. Ja się bardzo cieszę, że Ministerstwo Cyfryzacji podjęło decyzję korygującą pierwotną listę ośrodków wiodących w zakresie badań i pracy nad rozwojem sztucznej inteligencji, dlatego że system czy ekosystem gospodarczy Śląska jest pod tym względem niezwykle sprzyjający. Jesteśmy w dalszym ciągu najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce. Poza tym badania nad sztuczną inteligencją, choćby prowadzone nie tylko w Uniwersytecie Śląskim, ale na Politechnice Śląskiej, lokują się bardzo wysoko, nie tylko w rankingach polskich, ale także światowych. Więc my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Projekt hubu gamingowego na Giszowcu, który jest już w stanie zaawansowania, także dodatkowo pokazuje, że to środowisko już istnieje do tego typu badań. Więc tak, bardzo chciałbym, żeby Śląsk stał się mekką badań nad przemysłami związanymi ze sztuczną inteligencją. No oczywiście, że tak. Widać wyraźnie, że kosmos to dzisiaj nie są wyłącznie loty, ale coraz bardziej myślimy o pożytkach płynących z badań kosmicznych dla życia tu na Ziemi, czy przemysłu rolniczego, czy oczywiście tego, co wszystkich nas dzisiaj elektryzuje, wsparcia przemysłu obronnego. Więc tak, trzeba w tym być. Każde badania zaawansowane dzisiaj w jakimś sensie dotyczą kosmosu. Astrofizycy zajmują się tym przecież od dawna, a teraz dostali dodatkowe wsparcie w postaci nowych gałęzi tego obszaru i tego przemysłu.
3: Na burzliwe dyskusje to nawet liczymy, nie tylko się spodziewamy, bo po to robimy, żeby społeczność akademicka i nie tylko mogła wyrazić swoją opinię, ale też i tak jak wspomniałam tutaj na samym początku, wskazać, czego brakuje, bo każdy ma trochę inny punkt widzenia i być może o czymś żeśmy zapomnieli. Natomiast ile będą trwały konsultacje? Dzisiaj jesteśmy w Katowicach, jutro jesteśmy na SGH w Warszawie, następny poniedziałek na Politechnice Poznańskiej, następny piątek na Politechnice Gdańskiej i to są te cztery uczelnie publiczne, które będą organizatorem konsultacji w grudniu. Natomiast po nowym roku z jedną uczelnią niepubliczną, Uniwersytet Civitas w Warszawie, jest jeszcze jedna konsultacja, taka typowo przeznaczona dla uczelni niepublicznych, które mierzą się trochę z innymi problemami, innymi zagadnieniami niż uczelnie publiczne. No, mamy nadzieję na zebranie wszystkich informacji, przeprowadzenie dyskusji. W pierwszym kwartale poukładanie tego feedbacku, który dostaliśmy na uczelni. No i myślę, że w pierwszym półroczu taki już nie projekt, ale strategia szkolnictwa wyższego będzie do zaprezentowania. Ja też chciałam na jedną rzecz zwrócić uwagę, że sama praca zespołu jest naprawdę taka niespotykana w zespołach, które współpracują z ministerstwem, ponieważ tak jak powiedziała pani profesor, w marcu zespół został powołany. Pod koniec września był już projekt strategii. Zespół pracował bardzo intensywnie, nawet w czasie wakacyjnym i naprawdę dołożył dużo starań, aby ten projekt strategii nie był przeciągany i odwlekany w czasie, tylko żeby powstał w miarę szybko, żebyśmy mogli go też i przedyskutować ze środowiskiem.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o gigantycznych, 13-metrowych, trójwymiarowych jelitach, które stanęły przed szpitalem wojewódzkim numer 5 w Sosnowcu. Każdy mógł wejść do środka i zobaczyć, jak wygląda rozwój chorób przewodu pokarmowego. Porozmawiamy też o tym, że ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. To i wiele innych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
1: Gigantyczne 13-metrowe trójwymiarowe jelito grube, określane jako grubas 3D, pojawiło się przed szpitalem wojewódzkim numer 5 w Sosnowcu. Każdy mógł wejść do jego środka i zobaczyć, jak wygląda rozwój chorób przewodu pokarmowego. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
7: Natalia Horszczaruk reprezentuje Fundację Stoma Life. Jesteśmy już tu drugi raz na zaproszenie szpitala. Cieszymy się bardzo, że możemy tu wrócić i widzimy, że zainteresowanie jest ogromne, więc bardzo nas to cieszy.
8: Po co ta akcja?
7: Ta akcja jest skierowana tak naprawdę do wszystkich. Promujemy badania kolonoskopii, czyli profilaktykę, ponieważ jak wiemy, badanie jest może mało przyjemne, aczkolwiek bardzo ważne, więc staramy się edukować i docierać do jak najszerszej grupy odbiorców.
8: Przechodząc całe to jelito, co możemy zobaczyć?
7: Możemy zobaczyć 9 różnych zmian, jakie mogą występować w jelicie grubym. Na końcu mamy fragment ze zdrowym odcinkiem jelita, więc możemy też zobaczyć, jak wygląda zdrowe jelito od środka. I są to obrazy na podstawie faktycznych obrazów z kolonoskopii, tak? Czyli współpracowaliśmy tutaj z chirurgami, którzy nam pomogli tworzyć ten model. Widzimy takie zmiany jak polipy, jak niedrożność, rak też jest tutaj pokazany. Choroby Leśniewskiego Crohna, wrzodzieńce zapalenie jelita grubego.
8: To robi wrażenie na ludziach?
7: Robi, aczkolwiek reakcje są bardzo różne. Mimo wszystko wierzymy w to, że taka edukacja trochę przez śmiech przynosi naprawdę fajne rezultaty. No tak jak mówię, reakcje są różne, aczkolwiek jest dużo pozytywnych komentarzy i słyszymy też często, że osoby planują się zapisać na kolonoskopię i przebadać.
8: Nic nie działa tak na człowieka, jak to zobaczy, tak? Bo co innego jest opowiadać o tym, że idźcie na badania, bo coś się może zrobić. Tu ludzie mogą zobaczyć, że faktycznie coś się robi.
7: Że faktycznie coś się robi i faktycznie podczas kolonoskopii możemy usunąć polipy, jeżeli są. Czyli to są takie łagodne zmiany, które później mogą się przeobrazić w nowotwór. Więc warto się badać i warto się zapisać na tą kolonoskopię, ponieważ, no tak jak mówię, możemy wykryć te polipy, które mogą być usunięte w trakcie badania, co daje nam później prognozę na długie, zdrowe życie.
8: Jaka to jest długość do przejścia tutaj? Od czego się zaczyna?
7: To jest 13 metrów do przejścia. Zaczynamy od najgorszej już zmiany, czyli od nowotworu. Przechodzimy przez polipy, przez wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Widzimy też niedorożność, czyli taką dużą kulę, która też przyciąga wzrok, ponieważ jest dość nietypowa, a tak faktycznie może wyglądać jelito. Mamy model stolca w tym roku. Właśnie jesteśmy tutaj, pierwszy raz ma swoją premierę, zarówno jak model stomi, który jest dokładany do naszego jelita. Z modelem stolca jeździmy właśnie w tym roku, ponieważ rozszerzamy się również o promowanie badania, jakim jest krew utajona w kale, ponieważ to też może nam dużo powiedzieć, a jest to szybsze badanie, które można wykonać tak naprawdę w warunkach domowych i może nas to pokierować na dalszą drogę profilaktyczną.
8: Trochę też oswajacie ten temat, odczarowujecie, bo my wstydzimy się mówić o takich tematach, prawda? Stolec, kolonoskopia, to są takie wstydliwe tematy, o których mało kto mówi.
7: Dokładnie, temat wydalania jest trochę tematem tabu, a na pewno nie jest tematem medialnym, więc tutaj staramy się właśnie takimi akcjami docierać. My też w fundacji przełamujemy tabu związane z życiem ze stomią. A stomia, jak wiemy, no to jest temat wydalania trochę innego na brzuchu, często krępującego dla osoby, które już to doświadczyło, więc staramy się przełamywać i też uświadamiać ludzi, że tak naprawdę no wydalanie, wydalamy, każdy wydala, każdy się załatwia, więc jest to temat, który towarzyszy nam od urodzin aż do śmierci i uważamy, że warto o tym mówić.
9: Marek Kościcki.
8: Wchodzimy w tej chwili do jelita i co widzimy?
9: Do jelitka 3D i tu mamy przedstawione 9 schorzeń, które występują w jelicie grubym, natomiast ostatni odcinek jelitka to jest zdrowe jelitko, tak? I na początku mamy zmianę nowotworową, która już jest rozrośnięta, tak? Następnie mamy polipy, które w trakcie badania kolonoskopii lekarz jest w stanie usunąć, tak? Problem jest jedynie, jeżeli występują takie naciekowe, jak tutaj, tak? Wtedy może być problem i jeżeli nie jest w stanie tego usunąć w trakcie zabiegu, wtedy kieruje do chirurga. Natomiast najczęściej właśnie polipy przekształcają się w takie zmiany nowotworowe, jak mamy tutaj, tak?
8: Co dalej widzimy?
9: Dalej widzimy chorobę Leśniewskiego Crohna. To jest choroba bardzo ciężka do zdiagnozowania, bardzo ciężka do leczenia, tak? Często jest mylona z innymi schorzeniami, najczęściej właśnie z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Kolejne schorzenie, które mamy przedstawione, to jest choroba uchyłkowa jelita grubego, tak? I tu można powiedzieć, że to może być choroba wieku podeszłego, tak? Bo te jelitka są osłabione i one wtedy już dochodzi do tych uchyłków, tak? Jest to na tyle poważne schorzenie, że ono już, jeżeli dojdzie do tego, już nie ustąpi, tak? Jeżeli ten stan się pogłębia, no to najczęściej lekarz, chirurg wycina taki odcinek jelitka. Jeżeli jest konieczność, jest wyłaniana stomiana tymczasowa, jeżeli nie, jest to zespalane od razu, ale najczęściej na czas odbarczenia tego jelitka jest wyłoniona stomia, tak? Kolejne schorzenie, jakie mamy przedstawione, to jest wrzodziejące zapalenia jelita grubego, tak? Gdzie te zmiany są, tak jak tam mieliśmy tego Leśniewskiego Crohna, dość podobne, bo dochodzi do wybroczyn krwi, do stanów zapalnych takich, tak, jakieś narośla. Kolejne schorzenie, mamy zapalenie uchyłków. Jeżeli mieliśmy tam tę chorobę uchyłkową i jeżeli zawartość jelitka będzie wypełniała nam te uchyłki i przez dłuższy czas nie będzie uchodziła na zewnątrz, wtedy może dojść do stanów zapalnych, tak? Bo ta treść długo tam zalega i może dojść do zapalenia uchyłków. Kolejne schorzenie, które mamy, to jest przewlekłe niedokrwienie jelita. Nie? Jelitko obmiera, tak? Ewidentnie widać brak krwi na jelitku. Dochodzi do perforacji, często do zapalenia otrzewnej, co już jest bardzo poważnym stanem. Jeżeli nie nastąpi od razu jak pomoc chirurga, no to niestety często kończy się to zgonem, tak? Jeżeli będziemy mieli jakąś zmianę w jelitku, która spowoduje, że zawartość dochodząc nie jest w stanie ujść dalej, może dojść do niedrożności jelitka, tak? I tu mamy przedstawioną niedrożność. Kolejna, już ostatnia zmiana, jaką mamy tu przedstawioną, to jest angiodysplazja. Ona charakteryzuje się tym, że naczynia krwionośne w jelitku są poszerzone, osłabione, dochodzi do wybroczyn krwi, tak? Najczęściej występuje w kątnicy, w miejscu połączenia dwóch jelitek, jelitka grubego z cienkim. Dodam tylko jeszcze, że długość jelitek u człowieka wynosi od 8 do 12 metrów. To nie jest stałe, tak, u każdego. Są jakieś tam, jest przedział, zróżnicowane jest to. Natomiast jelita grubego mamy od 80 do 1,30 m, tak? Jeżeli dopuścimy do takich zaawansowanych stanów chorobowych, często kończy się to koniecznością resekcji i ten zakres jest później bardzo mały. Często u nas w fundacji bardzo dużo osób ma z tego powodu wyłonioną stomię, tak? Czyli wyłonione jelitko na powłokę brzuszną i jest przyklejany wtedy woreczek do brzucha i ten woreczek się opróżnia, wymienia. No i dziesiątkę mamy, zdrowe jelitko, naczynia krwionośne, te włosowate są bardzo dobrze uwidocznione, nie ma żadnych zmian i to mamy wtedy zdrowe jelitko, tak powinno wyglądać.
10: Robi wrażenie i na pewno motywuje do tego, żeby się badać, jednak profilaktyka jest ważna.
8: To jak zobaczymy, to już, że tak powiem, naocznie, tak, to do nas bardziej przemówi niż jak ktoś nam powie, zrób badanie.
10: Na pewno tak. Zawsze teoria teorią, ale praktyka praktyką, a tutaj praktycznie można zajrzeć w głąb siebie tak naprawdę.
11: Na pewno warto zobaczyć, co się tam w nas dzieje, żeby się dobrze odżywiać. To bardziej obrazowo pokazuje i bardziej może motywuje do zdrowego odżywiania.
8: Panią to przekonało do zrobienia badania?
11: Myślę, że chciałabym takie badanie zrobić. Po którymś tam roku życia, po 50, na pewno warto co kilka lat robić to badanie. Powinno być ono standardem.
12: Fenomenalne. Naprawdę świetnie to wygląda, dopracowane pod każdymi względami. Ja jestem zachwycona.
8: To przekona ludzi do tego, żeby się badać?
12: Myślę, że tak. Myślę, że takie akcje są potrzebne. Mamy bardzo duży problem z profilaktyką, szczególnie jeżeli chodzi o jelito grube, szczególnie jeżeli chodzi o kolonoskopię, a jest to badanie, które może nam tak naprawdę uratować życie.
8: Pani wrażenia jakie?
13: Podobnie jak koleżanki, bardzo fajnie jest zobaczyć po prostu naocznie te wszystkie zmiany, jak to wygląda, tak sobie to uzmysłowić. Bardzo ciekawy pomysł.
8: Tak po prostu wejść do wnętrza człowieka, tak?
13: Tak, dokładnie tak. Zobaczyć to od środka i sobie wyobrazić, co tam się może dziać złego. Coś nas tam boli, ale nie wiemy dlaczego, a jak wejdziemy do tego jelita i zobaczymy, co jest tak naprawdę przyczyną, to jest nam łatwiej to zrozumieć i może inaczej podejść do tego leczenia.
8: To jest jeszcze temat tabu w Polsce. My nie lubimy mówić o takich tematach właśnie związanych z, nie wiem, wypróżnianiem na przykład, tak, z chorobami takimi.
12: Oczywiście. Myślę, że nadal jest to temat tabu, mimo tego, że jest to naturalna, fizjologiczna czynność. My o tym mówimy rzadko, jeżeli już mówimy, to w takiej formie żartobliwej. I pójście na kolonoskopię, no nie jest na czele naszej listy działań profilaktycznych. Już jest lepiej, jeśli chodzi o badania morfologii, ale jednak profilaktyka jelita grubego dalej jest problematyczna i idziemy za późno, tak? Pamiętajmy, że w przypadku jelita grubego najczęściej te objawy następują już w tej fazie choroby, która jest trudna do wyleczenia, czasem nie do wyleczenia. Więc takie akcje też pomagają nam umysłowić sobie, trochę tak oswoić tą kolonoskopię, trochę tak oswoić tą profilaktykę i dać szansę przede wszystkim tym osobom, które no, mają to tabu w sobie, tak? Mają to ten sprzeciw przeciwko temu problemowi.
14: Zbigniew Lorenz, kierownik klinicznego oddziału chirurgii ogólnej, kolorektalnej i urazów wielonarządowych w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. To, co chcemy pokazać, czyli właściwą profilaktykę chorób nowotworowych, tym wszystkim raka jelita grubego, to jest klucz do sukcesu. Znacznie lepiej leczy się choroby poważne, takim jakim jest rak jelita grubego, jeżeli ta choroba jest odpowiednio szybko rozpoznana, a najlepiej, jeżeli umiemy jej także zapobiegać.
8: A jak to jest właśnie? My przychodzimy, badamy się czy nie?
14: Pierwszy taki najważniejszy etap to jest odpowiednia profilaktyka. To jest zdrowy tryb życia, dużo ruchu, aktywności, właściwa dieta, czyli unikanie czerwonego mięsa, ale spożywanie dużej ilości warzyw, owoców, błonnika, unikanie zaparć. Słowem, to są elementy, które możemy codziennie my sami wprowadzić, żeby zapobiegać chorobie i w dużym odsetku mamy wpływ na tą właśnie chorobę. Oczywiście zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie spożycia alkoholu to są również czynniki wpływające na to, co może, dzięki czemu choroba może się rozwinąć. A drugi etap to jest baczne przybliżenie się własnemu organizmowi, czy on dobrze funkcjonuje, czy nie ma jakichś objawów, które są niepokojące. W przypadku chorób, o których mówimy, Takimi objawami niepokojącymi jest na pewno krew w stolcu, bóle brzucha, wzdęcia, jakieś nietypowe objawy, które do tej pory nie występowały. Zaparcia na zmianę z biegunkami. To kolejny element, który powinien nas zastanowić, czy wszystko funkcjonuje dobrze. Jeżeli takie objawy stwierdzamy, absolutnie powinniśmy się zgłosić do lekarza. No i wreszcie jest trzeci etap, czyli badań profilaktycznych, który jest ogromnie ważny. W Polsce taki program badań istnieje. Każdy człowiek w okolicy 50 roku życia, jeżeli nie ma objawów choroby, o których mówiłem wcześniej, powinien nawet bez objawów przejść badania profilaktyczne. Takim badaniem jest kolonoskopia, która pozwoli wykryć choroby, które predestynują do rozwoju raka. W tej chorobie mamy często dosyć dużo czasu na rozpoznanie raka. Ważne, żeby to rozpoznanie postawić wcześniej. Rozpoznać na przykład polipa, którego wytniemy. W ten sposób unikniemy rozwojowi choroby i leczeniu już znacznie poważniejszego schorzenia, jakim jest choroba nowotworowa.
8: A dlaczego unikamy kolonoskopii? Boimy się jej?
14: Tak, myślę, że strach jest tym elementem najważniejszym. To jest strach przed bólem, dlatego staramy się, aby te badania były wykonane w odpowiednim znieczuleniu, ponieważ no, nie jest to zawsze badanie przyjemne. Są pacjenci, którzy bardzo łatwo to badanie znoszą bez większego problemu, ale każdy z nas ma w sobie taki element jakiejś bojaźni i myślę, że jest to element, którego się rzeczywiście boimy. A drugi to taki trochę przewrotny. No nic mi nie jest, dobrze się czuję, to pewnie jestem zdrowy. No właśnie, to słowo pewnie jest tutaj kluczowe. Właśnie po to są profilaktyczne badania, żeby wykryć coś, schorzenie, które jeszcze nie daje objawów, a które predestynuje do rozwoju choroby. Jeżeli to nam się powiedzie, to znacznie zmniejszymy liczbę tych chorych, którzy będą wymagali już leczenia, często kosztownego, leczenia długotrwałego, leczenia no nie zawsze skutecznego. Jeżeli tą samą chorobę rozpoznamy na bardzo wczesnym etapie, to z punktu widzenia nas wszystkich, społeczeństwa, to leczenie będzie tanie, ponieważ wycięcie polipa jest znacznie prostszą procedurą niż leczenie skomplikowanego raka i tak dalej.
8: Tutaj jest o tyle łaskawa ta choroba, że my mamy dużo czasu, żeby od czasu pojawienia się polipa do rozwinięcia się nowotworu, żeby zadziałać, tak? Żeby coś zrobić.
14: Tak rzeczywiście jest. Są takie nowotwory, które się rozwijają strasznie skrycie, gdzie rozpoznanie niestety mimo dużych wysiłków no, następuje bardzo późno. W tych chorobach oczywiście trudno jest zadziałać odpowiednio wcześnie. Akuratnie rak jelita grubego jest w tej grupie chorób, gdzie rzeczywiście wykonywanie badań profilaktycznych plus to wszystko, co robimy dla samej ogólnej profilaktyki zdrowia powoduje, że jesteśmy naprawdę w stanie w znacznym stopniu zmniejszyć ryzyko choroby, a jeżeli już ta choroba wystąpi, to leczenia jej na bardzo wczesnym etapie, ponieważ od momentu rozwinięcia się od polipa do nowotworu zwykle istnieje dużo czasu, gdzie jeżeli w tym okresie zadziałamy odpowiednio przez wycięcie polipa, unikniemy rozwojowi choroby nowotworowej.
2: SK Śląsk.
1: W sobotę odbędzie się Sosnowieckie Forum Zdrowia. Od godziny 10 do 16 w budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu będzie można zadbać o swoje zdrowie. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
15: Krzysztof Polaczkiewicz, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
8: Po raz drugi w Sosnowcu MedTraki.
15: Tak jest. Po raz drugi zapraszam mieszkańców Sosnowca do udziału w Sosnowieckim Forum Zdrowia, które odbędzie się 9 maja w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy alei Zwycięstwa 20 w budynku głównym, a wydarzeniu towarzyszyć będzie również zlot MedTraków, czyli mobilnych gabinetów wyposażonych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.
8: Jakie MedTraki się na placu przed urzędem zjawią?
15: W sumie będzie tych MedTraków 16. Będzie m.in. dermobus, gdzie będzie można dokonać badania pod kątem wczesnej diagnostyki nowotworów skóry oraz badania trychologicznego. Będzie cytobus, czyli cytologia płynna oraz badania w kierunku HPV, będzie zaćmobus, tutaj diagnostyka zaćmy i bezbolesne badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, także 16 tych MedTraków, a jednocześnie będzie również w budynku urzędu przygotowane stanowiska, gdzie będą wykonywane badania profilaktyczne, badania przesiewowe, będą konsultacje ze specjalistami z różnych dziedzin, będą badania obrazowe USG, porady kardiologiczne, dietetyczne, działania w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej, będzie również prezentacja sprzętu ratunkowego. ratowniczego oraz pokazy pierwszej pomocy. Będzie można również wyrobić sobie kartę EKUS w tym czasie, tak więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, aby z tych badań, z tej możliwości profilaktyki zdrowotnej skorzystać.
8: To dobra okazja, żeby bez skierowania takie badania zrobić.
15: Dokładnie. Chcemy w ten sposób ułatwić mieszkańcom dostęp do profilaktyki zdrowotnej, a zarazem zwiększyć świadomość w zakresie wczesnego wykrywania chorób. Przygotowaliśmy szeroki wachlarz tych badań. Po raz drugi to organizujemy. Mamy już też pewne doświadczenie tych badań i punktów. Będzie jeszcze więcej niż w zeszłym roku, bo obejmują zarówno podstawowe pomiary, ale i bardziej zaawansowaną diagnostykę. Te badania będą bez skierowania i bez takich formalnych tutaj działań. Jedynie badania przesiewowe dotyczące badania cytologiczne dla kobiet w wieku od 25 do 64 lat. One wymagają wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową Katowickiego Centrum Onkologii lub telefonicznie pod numerem 42 00 420. To jedyne badanie, które wymaga wcześniejszej rejestracji. Reszta badań jest bez rejestracji, bezpłatnych, także serdecznie zapraszamy.
8: To druga edycja, bo pierwsza pokazała, że warto.
15: Dokładnie. Pierwszy zlot MedTracków, podchodziliśmy do niego troszeczkę tak pilotażowo. Chcieliśmy zobaczyć, jakim zainteresowaniem się to będzie cieszyło. Też zastanawialiśmy się wówczas nad miejscem, bo pojawiały się różne koncepcje. Uznaliśmy, że jednak plac tutaj przed urzędem i sam urząd będą najlepszym do tego miejscem i faktycznie wówczas ta frekwencja była naprawdę spora i to dało też nam tutaj jakby taką zachętę do tego, aby to organizować, aby pomagać mieszkańcom, bo wiemy, jak jest z dostępem do różnego rodzaju badań, głównie tych specjalistycznych. Tutaj można te badania wykonać bezpłatnie. Prosimy oczywiście o cierpliwość, bo tak jak pokazał ubiegły rok, chętnych było sporo. Trzeba będzie zapewne troszeczkę swoje odczekać, ale myślę, że warto.
8: Przypomnijmy, kiedy zlot MedTracków, w jakich godzinach?
15: 9 maja. Zapraszamy serdecznie od godziny 10 do godziny 16. Czekamy na naszych mieszkańców.
1: Ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. Szpital ma być przekształcony w ośrodek okulistyki. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
16: Janusz Pawian, jestem zastępcą kierownika oddziału chirurgii szpitala kolejowego, który to oddział właśnie jest w przededniu, jak nam się wydaje, likwidacji, bo te czynności czy działania cały czas nieustannie zmierzają do tego. Mimo licznych protestów zarówno naszych, jak i tej petycji podpisanej przez około 4000 mieszkańców, cały czas spotykamy się z takimi trudnościami, które powstają na skutek takiego zawężania i ograniczania naszej działalności. Oddział nasz od bardzo wielu lat w Katowicach funkcjonuje. Myślę, że jest znany i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Czego wyrazem są dość długie kolejki oczekiwania. No i chyba świadczy to na naszą korzyść, bo też jeden z panów tutaj z Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, użył takiego sformułowania, że likwidacja naszego oddziału pozwoli na to, że pacjenci będą mogli iść do innych oddziałów, gdzie są krótsze kolejki. No chyba ta logika nie jest tutaj przekonująca zupełnie. Druga rzecz jest taka, że też bardzo często przytaczaną argumentacją jest podpisanie umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym na utworzenie nowego, jak jest, cytuję, oddziału chirurgicznego, co jest nieprawdą, dlatego że w oddziale w Górnośląskim Centrum Medycznym oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej funkcjonuje od wielu lat. I to jest oddział, który ma 54 łóżka. Został dokonany tylko taki zabieg podzielenia tego oddziału na dwie części i w związku z tym ta część jedna jest traktowana już w tej chwili jako oddział chirurgiczny, ale to jest tylko i wyłącznie wydzielenie z całości części łóżek, w związku z czym nie przybyło ani jedno nowe, dodatkowe łóżko. Więc mówienie o tym, że tam zostanie utworzony oddział, a tu zamknięty, jest oczywistą nieprawdą i w efekcie spowoduje ubytek, jak gdyby, na rynku usług chirurgicznych naszego oddziału w ilości 22 łóżek, co wydaje nam się, że w znakomity sposób wydłuży kolejki oczekiwania czekujących, dlatego że mamy doświadczenia choćby z wcześniejszej likwidacji oddziału chirurgicznego w Bogucicach, co spowodowało nawet u nas, mimo że to nie ta część Katowic, odczuwalne w sposób bardzo znaczący wydłużenie kolejek i liczby oczekujących pacjentów.
6: To jest protest przeciwko czemu?
17: Przeciwko likwidacji oddziału chirurgii, a także nie chcemy, żeby został, bo na razie jest zawieszony oddział wewnętrzny i chcemy, żeby to zostało przywrócone, żeby przynajmniej te dwa oddziały mogły działać, bo to są bardzo dobre oddziały, a poza tym no najlepiej jeszcze jakby OIOM przywrócono, no ale to już chyba są życzenia.
6: Pani pracuje, pani jest pacjentką?
17: Nie, jestem byłą pacjentką, jestem przedstawicielką strony społecznej. Utworzyliśmy tą stronę w obronie chirurgii internej OIOM. Nie jesteśmy związani w żaden sposób z kimkolwiek, w sensie czy politycznym, czy z personelem. Po prostu nie chcemy się na to jako społeczność, jako przedstawiciele społeczeństwa zgodzić, bo uważamy, że to jest bardzo dobry oddział. On bardzo dobrze służy ludziom, a jest po prostu niszczony, a wcale nie musi tak być. Na pewno jest inne rozwiązanie. Na pewno.
6: A dlaczego pani uważa, że to jest zagrożenie dla mieszkańców Katowic?
17: Proszę pana, jest taki list doktora Grabarczyka. Ja panu go osobiście prześlę, jak mi potem poda pan swój adres, albo jak pan zajrze na naszą stronę, będzie on tam jest zamieszczony. Z 31 stycznia datowany, doktor Grabarczyk napisał pismo do wojewody Marka Wójcika z podziękowaniem za to, że on odrzucił ten pomysł zawieszenia oddziału chirurgii. I podaje tam, jest opis ich codziennego życia, codziennej pracy na tymże oddziale. I jest tam opisany przypadek pani Gizeli, która miała, starsza pani, przewróciła się, pęknięta śledziona, krwotok wewnętrzny, odmawiają jej pomocy w 6 szpitalach. I ja nie mówię, że dlatego jej odmówili, bo to są niedobre szpitale, to właśnie o to chodzi, że pewnie są jakieś przyczyny, że niby jest taka po prostu, no wszędzie jest tak dużo szpitali, ale co z tego, jak nie ma pomocy? Ta pani po prostu w końcu trafiła na końcu zadzwoniono do kolejowego, no bo przecież on już praktycznie nie istnieje, co niektórzy tak uważają, i tam ją uratowano. No to dlatego uważam, że to jest zagrożenie. I to jest zagrożenie, tylko wie pan, to jest tak, jak ja rozmawiałam z panem dyrektorem jeszcze Trzebińczykiem, albo innymi osobami tymi z drugiej strony, no to oni mówią, że to jest temat do prokuratury. To jest temat do prokuratury, to jest temat do tego, żeby teraz profilaktycznie zadziałać i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Bo powiem państwu jeszcze więcej, moje takie odczucia. No ja mam już swoje lata, już w niejednym szpitalu byłam na Śląsku, albo sama, albo z moimi rodzicami, teściami i tak dalej, i tak dalej. I oddział chirurgii, bo ja tam osobiście, no mój też tam był kilka razy, tam uratowano życie, mi 2 lata temu uratowano życie i to dosłownie, to nie jest żadna przesada. I to jest oddział, gdzie można powiedzieć, że to jest nasza leśna góra, jeżeli państwo dobrze wiecie państwo, o co mi chodzi. I guzik mnie obchodzi, jakie są kafelki w łazience, co pan marszałek pokazuje, a tak naprawdę on za to odpowiada. Jestem tak tam zbulwersowana. To jest po prostu, i to jest, bardzo wiele osób to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo dobry oddział. Tam ludziom pomagają, tam ludzi nie zostawiają. Mojego teścia, on miał wtedy ponad 90 lat, rozrusznik i pęknięte jelito. I sprowadzano z domu panią anestezjolożkę i robiono operację na ratowanie życia. Przypuszczam, że, znaczy ja nie chciałabym, żeby to znowu, bo to wszystko potem może zostać wykorzystane przeciwko, ale chodzi mi o to, że oni naprawdę są wyjątkowi, bo mogłabym tutaj powiedzieć z kolei o różnych przykładach z naszych śląskich szpitali, gdzie takiej pomocy przeróżnej nie było i to niestety też takiej, która kończyła się śmiercią, ale ja nie chcę o tym mówić, ja chcę mówić o tym, co jest dobre i żeby tego nie niszczyć, i takie jest nasze przesłanie.
16: Stanowimy, tak nam się wydaje, dosyć zgrany zespół, który od wielu lat się sprawdza, tak jak powiedziałem, no pacjenci, myślę, że chcą się u nas leczyć i operować, i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi fakt, że specjalistyczny szpital, który docelowo miałby powstać w tym miejscu, no naszym zdaniem nie wymaga likwidacji naszego oddziału i oddziału wewnętrznego, ponieważ myślę, że moglibyśmy się spokojnie z okulistyką pomieścić bez żadnej kolizji tutaj, czy jakiegokolwiek konfliktu. To jest dosyć zmienna liczba, dlatego że jeszcze na dodatek my ciągle musimy przesuwać terminy w związku z trudnością dostępności do anestezjologa, który anestezjologów, którzy są przede wszystkim kierowani na oddział okulistyczny, a dopiero jeżeli są takie możliwości, to my możemy z tego skorzystać i tam wykonywać planowe zabiegi, ale z mojego zeznania to jest około 300 osób oczekują. W GCM-ie oferty pracy są tylko dla z zakresu chirurgii, tylko dla lekarzy. Pozostały personel nie jest, no nie ma potrzeby po prostu zatrudniania dodatkowych ludzi. Więc przejście, jak to zostało często tam formułowane, dotyczyłoby tylko i wyłącznie personelu lekarskiego. To jest 4 specjalistów i 3 rezydentów. Dlatego, że często też, no wie pan, dostępność czy nadpodaż, jak w ostatnim piśmie czytałem, łóżek chirurgicznych, no ma się nijak do liczby oczekujących. No to jest albo tak, albo tak. Często używane wskaźniki przez Urząd Marszałkowski, to znaczy stopień, procent wykorzystania łóżek. Wskaźnikiem, który jest bez wartości, bo jego wielkość zależy wyłącznie od wysokości kontraktu przyznanego przez NFZ. No my, nasz oddział w tamtym roku zakończył działalność na polecenie dyrektora w połowie listopada, ponieważ w tym momencie mieliśmy już około 115% kontraktu wykonanego. W związku z czym to nie jest tak, że nasze możliwości są po prostu znacznie większe, tylko ogranicza je kontrakt. Części tak, natomiast część osób będzie musiała, no niestety, chyba sobie poszukać pracy, dlatego że dotyczy to opiekunek i pomocy medycznych, dotyczy chyba część również salowych, ponieważ na okulistyce takiego zapotrzebowania nie ma. Tak to się utrzymuje, no natomiast działania, które są zarówno z pism, które tam otrzymujemy, cały czas jest podtrzymywana teza o tym, że jest konieczne zamknięcie oddziału internistycznego i chirurgicznego w celu utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki, na co zresztą Urząd Marszałkowski w tym piśmie, które ostatnio dostałem, stwierdził, że przeznaczył do tej pory chyba 19 milionów, a docelowo 35.
18: Wolałabym się nie wypowiadać, ale to jest mój oddział, jestem jego oddziałową i dlatego zależy mi, chcę być z moimi pracownikami, którzy część z nich straci pracę.
6: Jak ważny jest ten oddział, jak pani tam pracuje, to co to by oznaczało dla mieszkańców Katowic?
18: Często mamy przypadki, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy gdzieś tam mieli odmowę przyjęcia. Wiele szpitali, jak na przykład po drugiej stronie ulicy Szpital Kliniczny, nie przyjmuje wielu pacjentów, ponieważ oni mają planowe, są przede wszystkim chirurgią pokarmową. Na Ochojcu jest taka typowa chirurgia naczyniowa, więc ci pacjenci naprawdę nie mają gdzie iść. Zostają bez opieki.
6: Państwa dzisiaj obecność to jest taka forma protestu przeciwko czemu?
19: Zamykaniu chirurgii, zamykaniu innych oddziałów, zamykaniu szpitali powiatowych. Ale przede wszystkim chodzi o pacjenta, o to, że tak jak sami mówią, kiedy mają odmowę przyjęcia, że im zostaje tylko jedno miejsce, umrzeć w rowach. Nie ma kto leczyć, nie ma, każdy dyrektor mówi, nie ma pieniędzy, koszty trzeba obcinać, tylko kosztem kogo? Kosztem pacjenta, jego chorób, zmagań rodziny, gdzie oni mają iść? Myślę, że chirurgia szpitala kolejowego jest niezbędnie potrzebna. Akurat chirurgia, rozumiem interna również, która została zawieszona, natomiast chirurgia jest niezbędnie potrzebna. Ratowanie życia, zdrowia, myślę, że to jest najważniejsze. A poza tym bardzo dobry personel, bardzo dobra obsada. Myślę, że tyle. Szkoda.
6: A pani, przepraszam, pani pacjentka, pracownica?
19: Nie, ja jestem opiekunem medycznym i reprezentuję, pozwolę sobie na reprezentowanie tej grupy. Mało mówi się o opiekunach medycznych, jest to grupa zawodowa, która przejmuje pewne usługi pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, które były kiedyś w gestii pielęgniarek. I myślę, że o ile lekarze i pielęgniarki mają propozycje zmiany miejsca pracy, o tyle opiekunowie muszą po prostu odejść, zostaną zwolnieni, brutalnie zwolnieni. Więc myślę, że ta grupa opiekunów medycznych, grupa pań salowych, przecież to też jest kadra niezbędnie potrzebna do opieki, są chyba najbardziej pokrzywdzoną grupą w tej chwili.
6: Bo to oznacza dla nich utratę pracy. I dla pani też.
19: powiem więcej, to nie tylko utrata pracy, to jest brak miejsc pracy, dlatego że wszystkie szpitale, jak Państwo wiecie, ograniczają koszty, więc koszty na najniższych stanowiskach się ogranicza. Przecież to jest śmieszne, ale kiedy pracuje się z pacjentem, kiedy się wykonuje toalety, pielęgnację, opiekę, czyli te czynności nawet medyczne, jeżeli przynosimy my z własnych pieniędzy środki czystości, środki pielęgnacji, jeżeli my przynosimy pościel, ręczniki, bo szpital musi ograniczyć, no to przepraszam, jesteśmy potrzebni? No chyba tak. Nawet pod tym względem, żeby uposażyć pacjenta w jego podstawowe, niezbędne środki higieniczne, tak? Natomiast powiem tyle. Ja oprócz tego, że jestem opiekunem medycznym, również jestem nauczycielem kierunku opiekuna medycznego w szkole dwuletniej zgodnie z nową podstawą programową, która jest MED14 i mało tego, jest to półtoraroczna szkoła. Bardzo szeroki zakres wiedzy, który musi posiąść opiekun medyczny, żeby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużo osób się szkoli na kierunku opiekun medyczny i powiem Państwu, że w tej chwili, w dobie takiej sytuacji finansowej szpitali i całego systemu ochrony zdrowia, ci ludzie już planują wyjazdy z Polski. Mają dobre oferty, dobre zarobki. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Anglia, ale również Belgia, Francja. Do takich krajów mamy dostęp i aż żal, że nie możemy w Polsce pracować.
9: Jeszcze na koniec, jak długo Pani pracuje w szpitalu w Katowicach?
19: Ja pracuję w tej chwili 4. rok, a zaczęłam jako analityk medyczny w szpitalu dawno, dawno temu, bo ja już jestem panią wiekową, dawno temu w szpitalu wojewódzkim, jeszcze wówczas wojewódzkim w szpitalu tyskim, wielospecjalistycznym. Pracuję jako opiekun medyczny 6 lat i zaczęłam pracę na oddziale neurologicznym, czyli proszę zobaczyć, neurologia, chirurgia, najtrudniejsze oddziały i uważam, że taką wiedzę powinniśmy, ja jako nauczyciel przekazuję tą wiedzę młodym słuchaczom, natomiast bardzo ważne jest, żeby zaopiekować się mimo wszystko opiekunami medycznymi. Tak naprawdę ja mam z czego żyć, ale dziewczyny, które pracują ze mną, są wielkiej rozpaczy. Pielęgniarka, lekarz idzie, ma propozycję, opiekun medyczny

0: podzielone to mamy zwykle na dwa bloki po 2 godziny. No i ćwiczymy sobie to, co musimy osiągnąć. Dążymy do tego, do czego chcemy dojść.
1: Od czego zaczynacie?
0: Ćwiczenia zazwyczaj zaczynamy od rozgrzewki, więc zaczynamy od ćwiczeń wzmacniających górę ciała. Mamy sprzęt w sali, który nam w tym pomaga. Są to urządzenia chór. Ćwiczymy górne partie ciała głównie, a później ćwiczymy równowagę, ponieważ jest to nam bardzo przydatne podczas chodu.
1: No właśnie, tego sprzętu tutaj jest sporo i każdy ten sprzęt jest dobrze wykorzystywany właśnie, żeby pan Mirosław mógł funkcjonować na co dzień, na tyle, ile mu warunki pozwalają.
0: No tak, no używamy właśnie tego sprzętu chór, używamy bieżni antygrawitacyjnej, która dzięki odciążeniu pozwala chodzić troszkę jakby w wodzie. Są takie warunki właśnie odciążenia, przez co jeżeli ustawimy ją na przykład na 50% odciążenia, to pan Mirosław wtedy czuje tylko 50% swojego ciała, masy swojego ciała, więc jest to duże ułatwienie. Pomaga nam to w tym, żeby ten wzorzec chodu prawidłowo wyglądał i utrwalał się po prostu. Mamy też sprzęt, który wykorzystujemy w rehabilitacji tej zdrowej nogi, ponieważ jest tam problem z mięśniem piszczelowym przednim i stopa opada, więc musimy troszeczkę nad tym popracować, żeby dodatkowo ustabilizować ten chód.
1: Teraz najważniejsze w tej rehabilitacji, co takiego jest niezbędnego, co najbardziej ma pomóc panu Mirkowi?
0: Jakby dobre wykorzystanie protezy, którą dostał. Nie zależy nam na tym, żeby ten chód był bardzo stabilny, że nawet jeżeli zdarzy się jakieś zachwianie równowagi, żeby pan Mirosław potrafił się utrzymać na kulach. Dążymy do tego, żeby chodził z jedną kulą, ponieważ wiadomo, ta druga ręka jest potrzebna do tego czasami, żeby przenieść zakupy czy zanieść sobie kubek z kawą na stół.
1: Co jest największym wyzwaniem teraz?
0: Największym wyzwaniem jest teraz to, żeby po prostu ta rehabilitacja cały czas trwała, bo to jeszcze będzie trochę trwało, żeby ta pewność i jakby całe ciało zaadaptowało się do tej nowej sytuacji. Dobra, no to zacznijmy jeszcze raz to ćwiczenie. Chodzisz sobie tyłem do kozetki, chodzisz do końca, wstawiasz nogę na schodek. Zrób to tylko przez zgięcie, dobra? Biodra, a nie bokiem. Super, utrzymaj. Dobra, i w drugą stronę.
2: Idę w drugą stronę, walczę z tym, żeby utrzymać równowagę.
0: Ustabilizuj się, super, trzymaj, okej, i powrót.
2: Z dnia na dzień coraz lepiej to wychodzi.
1: Panie Mirku, widzi pan postępy?
2: Tak, powiem panu szczerze, że bardzo widzę postępy. Naprawdę dużo tu działamy codziennie, bo 4 godziny to jest naprawdę, jest co ćwiczyć, powiem panu szczerze.
1: Codziennie 4 godziny spędza pan w neuroklinice tutaj w Katowicach?
2: Tak. Codziennie 4 godziny ćwiczę. Jak mam dializę, to od 7 rano, a jak nie mam, to po południu zaczynamy.
1: A jak często dializy? Ile razy w tygodniu?
2: Wtorki, czwartki, soboty i po 4 godziny jestem w szpitalu, żeby wydializować mnie, nie? Żeby oczyścić mi nerki, bo jest taka nadzieja, że jak zacznę chodzić, że te nerki ruszą, nie? I nie będę musiał chodzić na dializę, nie? Zobaczymy, no, bo wyniki mam coraz lepsze, nie?
1: No, przy tym ćwiczeniu widzę, że pan sobie świetnie radzi.
2: No, powiem panu szczerze, no, początki były trudne, no, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej. No, widzę to, bo widzę w ogóle, jak chodzę po schodach z jedną kulą. Wczoraj nawet parę schodów przeszedłem, tylko trzymaj się poręczy, żeby bez kuli. No, powiem panu szczerze, no, cieszę się, że tu trafiłem i naprawdę. Pani Ewa wie, o co chodzi ze mną, bo jesteśmy od początku, mnie prowadzi, to jest dobrze.
1: Jakim pacjentem jest pan Mirek?
0: Bardzo zdeterminowanym na pewno. Zawsze się śmiejemy, że robię mu pod górkę, że ćwiczenia są trudne, ale zawsze wszystkie realizuje, nie ma problemu, zawsze z pozytywnym nastawieniem i wyciąga po prostu maksymalnie, co się da z tych ćwiczeń.
1: Ktoś pana motywuje, czy nie trzeba motywować pana do tych ćwiczeń? Czy ma pan takie dni gorsze, że myśli sobie pan, czy warto?
2: No, powiem panu szczerze, niekiedy coś mi takiego po głowie chodzi, że czy to w ogóle ma sens, czy coś, nie? No, ale nie poddaję się, no, muszę, no, nie powiem panu szczerze, nie jestem przyzwyczajony do takiego czegoś, co mnie spotkało, nie? No, ja cały czas byłem w ruchu, pomagałem innym tego, no, a teraz tej pomocy potrzebuję od innych, nie?
1: Panie Mirku, pan ile ma lat i gdzie pan mieszka?
2: 42 lata i mieszkam w Knurów Szczygłowice.
1: Ta rehabilitacja od kiedy trwa?
2: Rehabilitacja trwa...
1: Proszę?
0: Szósty tydzień teraz leci rehabilitacja.

0: redakcji.
1: Tak, i będę przedłużał jeszcze do 11 czerwca.
0: Było 4 miesiące, nie? Czekaliśmy na protezę. Proteza pojawiła się gdzieś z 2 tygodnie temu, no i właśnie przez to pan Mirosław przedłużył, żeby nauczyć się jeszcze teraz funkcjonować z tą protezą.
2: Co w tej rehabilitacji jest najtrudniejsze? Dla pana największym wyzwaniem na ten moment, co jest takiego? Co musi, z czym pan musi sobie poradzić?
1: Na ten moment to, powiem panu szczerze, no, utrzymać się bez kuli na równowagę i na przykład podnieść jedną nogę tak choćby na schód. Tak bym chciał iść bez trzymania po schodach. No i walczę z tym, no i widzę, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, nie?
0: Że jak ktoś jest aktywnym człowiekiem i nagle zostaje pozbawiony właśnie tej swobody poruszania się, to bardzo jakby tęskni za tym i chce jak najszybciej do tego wrócić. I choć postępy są fajne, to czasami też jest takie myślenie, nie, panie Mirku, że chciałoby się więcej i już dojść do momentu, w którym po prostu zrzuci się te kule i pójdzie. A to jest no niestety długotrwały proces.
2: No właśnie, bo to tak jest, jak był mężczyzna sprawny, silny, niezależny, to teraz mężczyźni chyba mają to do siebie, że oni chcą mieć szybko i na teraz.
0: No właśnie, nie? Żeby mieć tą sprawczość, nie? No ale to każdy człowiek, myślę, że właśnie docenia wtedy, kiedy straci to, nie? Że może być samodzielny i wszystko wykonać dookoła siebie. Wczoraj właśnie jak chodziliśmy po schodach, nie? No to mówiliśmy, że po drabinie na razie chyba nie wejdziesz, nie? No, rzecz, nie? By się wydawało, no czasami coś trzeba, nie wiem, żarówkę wykręcić, nie? Ale jest to rzecz, którą szłoby zrobić, nie?
2: Pan otrzymuje jakieś zadania do domu?
1: Nie, ja tu jestem cały czas. Tylko na sobotę i niedzielę wracam do domu, bo akurat rehabilitanci mają wolne tego. No ja też jadę, trzeba spędzić z rodziną, nie?
2: To jak pan spędza weekendy z rodziną?
1: Weekendy to mam tak, że w sobotę jeszcze mam dializy. Później szwagier po mnie przyjeżdża, no to albo do kuzyna jadę, albo w domu jestem. No to zależy, nie? Co? Teraz sezon grillowania jest, no to powiem panu szczerze, no już byłem 2 razy u kuzyna. I fajnie czas spędziłem.
2: Grill to taka święta rzecz w Polsce już teraz.
1: Tak, tak.
2: A co pan lubi grillować?
1: Ja lubię. Powiem panu szczerze, no wszystko. No. Karcie, koszanka, kiełbasa. Naprawdę jest dużo rzeczy takich, co ja sobie zrobię.
2: To chyba ważne, że rodzina też wspiera w tej całej walce o, no właśnie, o dostęp do no, może nie do tego, co było przed wypadkiem, ale tak, żeby móc funkcjonować.
1: No, no teraz no, dążą do tego, no wspierają mnie, no, żebym się nie poddał tego. No, rodzice mi pomagają, siostra, szwagier, no, nie jest źle.
2: A jak pan próbuje się motywować, jak są takie gorsze dni? No bo rozumiem, że to też wymaga pewnej determinacji, cierpliwości. Jak brakuje tej motywacji, to ma pan jakiś sposób?
1: Prześpię się z tym i wstaję już całkiem z inną myślą, nie? Że jednak po to tu jestem, żeby no, dążę do tego no, cały czas, tylko chciałbym, wie pan o co chodzi, że chciałbym, że mi coś na przykład wychodzi, a ja już bym chciał coś więcej, nie? No, ale to muszę poczekać, niestety.
2: Trwa zbiórka. Ta zbiórka jest potrzebna, pieniądze są potrzebne. Powiedzmy naszym słuchaczom, na co te pieniążki są panu potrzebne?
1: Pieniążki są głównie potrzebne na protezę i dalej na rehabilitację, bo bardzo jestem wdzięczny za te wszystkie wpłaty, co ludzie wpłacają mnie. Chciałem podziękować też Fundacji Podaruj Dobrą, fizjoterapeutom, wszystkim dookoła za pomoc.
2: Czyli teraz pieniądze już nie pójdą, rozumiem, na rehabilitację, czy na rehabilitację i na protezy, tak?
1: Teraz na rehabilitację, żeby dalej się rehabilitować i właśnie na tą lepszą protezę. Nie?
2: Proszę powiedzieć, pan pamięta moment wypadku?
1: Powiem panu szczerze, no to była chwila, no później straciłem przytomność, później mnie ratownicy wynieśli tego, później się obudziłem w szpitalu, byłem w śpiączce 2 miesiące i później 7 miesięcy leżałem na łojomie, nie? Cały czas. No, staram się nie wracać do tego, nie? Nie wiem, myślami, bo naprawdę nie jest to no, nic fajnego. No. No, że akurat nam się to przydarzyło mi i kolegom moim, no, którzy nie, no niestety nie żyją, to no, powiem panu szczerze, no, ja dostałem tą szansę, no i próbuję to wykorzystać.
2: Otrzymał pan, no śmiało można powiedzieć, drugie życie, bo to był wybuch metanu w kopalni Szczygłowice. Pan miał, jak dobrze pamiętam, 90% ciała poparzone.
1: Tak. To w sumie dostałem drugie życie. No widocznie coś jeszcze mam do załatwienia na tym świecie.
2: Ta walka o pana życie trwała dosyć długo.
1: Tak. 2 miesiące w Świątce i 7 miesięcy na Wyjomie.
2: I potem rozpoczęła się rehabilitacja.
1: Nie, i później jeszcze operacje plastyczne mnie czekają, poszerzenie błon między palcami u rąk, żebym miał lepsze i no, żebym mógł lepiej łapać różne rzeczy, nie? No, no i rehabilitację, nie? Ja walczę do końca, no, nie wiem, ile tego życia mi w sumie zostało, no ale chcę to wykorzystać, skoro dostałem szansę, nie?
2: No. Bo pan przecież młody mężczyzna.
1: Mężczyzna, tak.
2: Młodszy ode mnie.
1: Tak.
2: Ma pan dzieci?
1: Tak, mam syna, Dominika.
2: To jest dla kogo żyć?
1: Powiem panu szczerze, że dużo rzeczy żem stracił. No, tego się tak nie da określić, nie? Bo naprawdę no, ja byłem takim innym człowiekiem, że innym pomagałem, tego byłem cały czas w biegu, coś takiego, tu praca, tu później koło domu coś porobić tego. No, a teraz niestety nie mogę tego robić, nie? Wiesz.
2: No, ja powiem panu tak, że patrząc na pana, jestem pod wrażeniem, bo jest pan niesamowitym fajterem.
1: No, dziękuję się.
2: Znalazł pan determinację, żeby ćwiczyć, żeby walczyć o życie. Nie poddał się pan?
1: No, nie poddałem się. No. I taka jest prośba do innych, żeby też walczyli o dalej o życie, nie? Żeby się nie poddawali. Nie?
2: Ta zbiórka jest ważna, prawda?
0: No jest bardzo ważna, bo właśnie ma pomóc Mirkowi wrócić do sprawności, do swojego życia. Może już nie będzie takie jak przed wypadkiem, no ale ma duże szanse na to, żeby wyglądało całkiem dobrze.
2: A te protezy, one też są bardzo drogie, nie? Bo to są specjalistyczne.
1: Lepsza proteza to w granicach 200-300 tysięcy kosztuje. No i przez to głównie jest ta zbiórka właśnie, żeby mógł nazbierać. No, to jest niesamowita kwota, co nie?
2: Teraz jest potrzebne 400 tysięcy złotych.
1: 400 tysięcy złotych to jest na protezę i dalszą rehabilitację.
2: Jakie ma pan jeszcze marzenia, panie Mirku?
1: Ja powiem panu, że marzeń jest dużo, tylko że czy one się spełnią. Naprawdę.
2: Ale podobno się spełniają, jak się je wypowiada na głos.
1: Tak. Po prostu chciałbym przez rehabilitację coś takiego osiągnąć, żeby sam sobie radzić, nie? Pojechać do sklepu tego, bo teraz to muszę dużo się prosić. Dużo muszę na przykład. No nie wiem, jak to ująć. Muszę kogoś prosić cały czas, na przykład, proszę?
3: Korzystać z pomocy innych,
1: co nie?
2: Czyli nawet na razie takie podstawowe rzeczy, jak zrobienie zakupów, nie wiem, kupienie bułek na śniadanie i tak dalej, musi pan korzystać po prostu z pomocy?
1: Tak, na takich rzeczy na przykład, to ja jeszcze w ogóle nie ogarniam, nie? Musi ktoś mi przygotować jedzenie, kawę, herbatę, naprawdę, no, mam wszystkie palce poobcinane, no. I trudno mi jest coś samemu zorganizować.
2: A chce pan po prostu być samodzielny?
1: Tak, chcę być samodzielny. No i dążę do tego powoli, no zobaczymy.
2: No właśnie i pan Mirek mówi zobaczymy. Ja jestem przekonany i z pani z pewnością też wiele widziała. Jesteśmy przekonani, że panu Mirkowi się uda.
0: Oczywiście, że tak. Z tą determinacją i chęcią woli walki myślę, że spokojnie.
2: Jaki tutaj sprzęt jeszcze jest do dyspozycji? Czy możemy powiedzieć, bo to troszeczkę wygląda jak no, takie roboty?
0: No to jest właśnie robot, który służy pacjentom na przykład poudarowym, którzy nie są w stanie do końca wykonać prawidłowo ruchu kończyną porażoną. Wpinamy takiego pacjenta za pomocą ortez i kamizelek do środka i uruchamiając robota, on wykonuje właśnie te ruchy takie jak wygląda chód normalnie. Tam mamy taki sprzęt, który wygląda trochę jak na siłowni. On jest, nie ma obciążenia zewnętrznego, tylko pneumatycznie jest pompowane obciążenie. Dzięki temu nie musimy nic dźwigać, tylko po prostu naciskamy na małych monitorkach, ile chcemy tego obciążenia i możemy to dostosować do pacjenta i pacjent ćwiczy. Mamy stół pionizacyjny, mamy różne orbitreki, bieżnie, właśnie tą bieżnię antygrawitacyjną. Mamy jeszcze dwie sale, w których też jeszcze są inne sprzęty, które również właśnie polegają głównie na tym, że jest taki feedback, czyli taka odpowiedź zwrotna z monitora. Dzięki temu pacjent widzi, co się dzieje, jakby reaguje na bieżąco, bo na przykład jest jakaś gra, którą on steruje, czy ruchem ręki, czy ruchem nogi. Jest to dość łatwe dla pacjenta wtedy. Nie zastanawia się, że ćwiczy, tylko po prostu ten czas leci, a powtórzenia są wykonywane.
1: Nie podoba się tylko patrzeć, walczyć. Użycie dalej ćwiczyć, jak pchnąć się do góry. Nie?
3: Daniel Kocur, prezes Fundacji Podaruj Dobro.
2: No właśnie, mówimy w zasadzie o górniku, który przeżył dzięki cudowi, można śmiało powiedzieć, bo w styczniu 2025 roku przeżył wybuch metanu. 90% poparzonego ciała, walka o jego życie, najpierw 6 godzin pod ziemią czekał na ratunek. No i dzisiaj w jakim miejscu jest pan Mirosław?
4: Tak, należy powiedzieć, że to był ewidentny cud na skalę światową. Przy 60% poparzeń ciała mówi się o granicy życia i śmierci, a tutaj mamy blisko 90% poparzeń ciała. No jak pan widział, poprawa po takim czasie jest ogromna. To jest wielka też nadzieja dla pana Mirka, że może się w tak nowoczesnej klinice rehabilitować. Założyliśmy niedawno nową protezę i pan Mirek robi pierwsze kroki. Sytuacja jest niesamowita, ponieważ z tak ogromnego cierpienia, tak jak pan wspomniał, 6 godzin był zasypany w tych oparzeniach, czekał świadomie na ratunek. Możemy teraz powiedzieć o takiej iskrze nadziei. Iskrze nadziei też ludzi dobrej woli, którzy wpłacają na zbiórkę, bo nie ukrywamy, ale potrzebne są środki na taką nowoczesną rehabilitację.
2: No właśnie, potrzebne jest 400 tysięcy złotych. Jak idzie zbiórka? Może tak zapytam.
4: Zbiórka w początkowej fazie szła dość szybko, ale teraz można powiedzieć ją ponawiamy, no bo też zaprotezowaliśmy pana Mirka, jest w nowoczesnej rehabilitacji. Nie ukrywam, że liczymy na dobroć ludzi, ponieważ pan Mirek naprawdę tego potrzebuje i możemy znacząco poprawić jego jakość życia, bo życie zostało uratowane, a teraz wszyscy my możemy dołożyć małą cegiełkę dobra, żeby go zaopiekować maksymalnie.
2: Takie marzenie teraz pana Mirosława jest takie, żeby móc być samodzielnym, bo to przecież mężczyzna w sile wieku, w średnim wieku, po 40, chciałby jeszcze czuć się potrzebny.
4: Tak, pan Mirek jest silnym mężczyzną, ale też wrażliwym i jego takim prostym marzeniem, jak mi powiedział, to jest to, żeby wsiąść sam do samochodu i zajechać do domu po prostu.
2: Albo kupić, mi dzisiaj mówił, po prostu kupić bułki na śniadanie.
4: No dokładnie, takie proste czynności, których my nie doceniamy codziennie.
2: Pan widzi te ogromne postępy, kiedy pierwszy raz pan spotkał pana Mirka. Jak to wyglądało?
4: Tak, to był widok przerażający. Byłem na OIOM-ie zaraz po przebudzeniu, można powiedzieć, pierwsze tygodnie. Wtedy lekarze skupiali się de facto na ratowaniu życia, bo w każdym momencie to ta granica życia mogła być przekroczona. No i trzeba tu powiedzieć, że lekarze ze szpitala Rydygiela w Krakowie dokonali cudu, bo dokonali niesamowitego wysiłku, żeby uratować pana Mirka, więc tym bardziej nie możemy zaprzepaścić tej szansy.
2: Pan wiele już widział, fundacja działa cały czas. Mówi pan tutaj śmiało, można powiedzieć bez konzery, że tu mówimy o takim przypadku na skalę światową.
4: No zdecydowanie. Wszystkie chyba dostępne, możliwe źródła medyczne mówią o tym, że w przypadku tak poważnych oparzeń ciała jest prawie niemożliwe, żeby człowiek przeżył. I to była największa tragedia, jaką miałem do czynienia dotychczasowe, jeżeli chodzi o fundację, naprawdę.
2: Powiedzmy, na co teraz te pieniądze są potrzebne konkretnie, gdybyśmy wytłumaczyli też naszym słuchaczom, którzy być może trudno sobie nawet wyobrazić im, przez co przeszedł pan Mirosław i czego jeszcze konkretnie potrzebuje?
4: Pan Mirosław jest poddawany teraz bardzo nowoczesnej rehabilitacji, nie tylko tkankowej, ale też neurorehabilitacji z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych robotów typu Luna z aktywną elektromografią. To wszystko jest kosztowne, bo to są bardzo nowoczesne technologie, ale to wszystko pomaga w przywróceniu funkcji i przywróceniu mięśni do funkcjonowania, więc no, ta technologia kosztuje, więc ta rehabilitacja też musi kosztować niestety.
2: To powiedzmy, jak konkretnie trafić na zbiórkę, gdzie przekazywać pieniądze?
4: Wystarczy wejść na stronę podarujdobro.pl i krótko mówiąc podarować dobro. Zbiórka jest bardzo łatwa do odnalezienia pana Mirka. Z góry dziękuję wszystkim za wpłatę, bo obiecujemy transparentność, jak zresztą widzicie na portalu. Każdy etap pokazujemy, na co zostały wydane środki, ale też ja też osobiście pilnuję tego, żeby każda złotówka była dwa razy obrócona, zanim zostanie dobrze wydana.
2: Polacy wielokrotnie udowodnili, że mają duże serca i w tym przypadku z pewnością też tak będzie.
4: Tak, mam nadzieję, że też ten przypadek obudzi serca w całej Polsce, nie tylko tu na Śląsku, i też dziękuję Radio SK za pomoc w tym zakresie.
5: SK Śląsk.
6: A teraz zmieniamy temat. XXI wiek. Nieograniczony dostęp do internetu, tętniące życiem media społecznościowe i epidemia samotności. Według badań odczuwają już ponad połowa Polaków. Dotyka ona zarówno osoby starsze, jak i młode. Co najgorsze, samotność ma już charakter przewlekły. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziłkowska.
7: Agata Rynk, jestem psychodietetykiem, pracuję na co dzień w Zielonym Przylądku i pomagam łączyć ludziom relacje z jedzeniem, z równowagą, z balansem, tak aby dieta nie była tylko dietą. Samotność w sumie jest bardzo powszechnym zjawiskiem, nie tylko u osób starszych, ale też u osób młodych. Bardzo często problemy z depresją, które wynikają u młodych osób, u osób dorosłych. Depresja jest coraz częściej diagnozowana. Wynika z tego, że my jesteśmy sami, że nie mamy tej drugiej osoby, z którą możemy porozmawiać. Dlatego sztuczne wrażenie, że mamy osoby, powoduje to, że nie wychodzimy.
8: Czyli co, na przykład mamy 2000 znajomych na Facebooku, ale jeśli przychodzi na przykład do rozmowy, przychodzi do takiej pomocy, że na przykład przyjdź i posiedź ze mną, tak, wesprzyj mnie, to już nie ma tego 1000 znajomych.
7: Nie, nagle okazuje się, że z tych 1000, z 2000 znajomych nie mamy do kogo zadzwonić. Coś się dzieje, jest mi źle, jest mi smutno, mam dzień, kiedy cały dzień przepłaczę, a ja nie mam do kogo wykonać telefonu, nie mam z kim porozmawiać. Te osoby są osobami tak na dobrą sprawę fikcyjnymi. Często ich nie znamy, opieramy się na ich lajkach, opieramy się na tym, czy coś nam polubiły, czy nie, i wydaje nam się, że ktoś jest. Te lajki często wpadają samoistnie. Ona po prostu, ktoś klika, przeklikuje. To nie jest osoba nam bliska, ale internet daje takie złudne poczucie, że te osoby są.
8: My sobie sami wkręcamy to, że wszyscy nas lubią, że mamy tylu znajomych, a potem okazuje się, że tak wcale nie jest.
7: Tak, i to opiera się na tym, że my wszyscy chcemy być strasznie lubiani, chcemy, aby każdy nas lubił, aby każdy nam przyklaskał, że jesteśmy fajni. Też fajnie poczuć, że sami w sobie jesteśmy fajni i wtedy z tym dopiero możemy wyjść do ludzi. Bo jeśli opieramy swoje poczucie własnej wartości na tym, czy inne osoby nas lubią, to jest poczucie złudne, fałszywe. W tym momencie nie ma w tym prawdy. I nagle jeśli te lajki znikają, to my zostajemy tak na dobrą sprawę, czujemy się, jakbyśmy byli nikim.
8: Wystarczy chyba, że odetną nam internet i nagle się okazuje, że tych znajomych nie ma, po prostu.
7: Dokładnie tak. I to jest taka wizja, która jest przerażająca w dzisiejszym świecie.
8: Mówiła pani o tym, że to jest powszechne zjawisko. My sami sobie to robimy?
7: Sami sobie to robimy. Sami uczymy tego nasze dzieci. Często mówimy, że dzieci nadużywają mediów społecznościowych, że siedzą tylko z tymi telefonami, tak? Kto ma dzieci, myślę, że ten rozumie dzisiejszy problem tego świata. A sami wracamy do domu, siadamy na kanapie i pierwsze co robimy, bierzemy telefon, sprawdzamy co na Facebooku, sprawdzamy, czy ktoś coś odpisał, co się dzieje, czy w ogóle taki zastrzyk dopaminy wynikający z tego, z tych wszystkich informacji płynących z mediów społecznościowych jest taki duży. Nie ukrywajmy tego, że dzieci naśladują nas i my możemy mówić jedno, ale jeśli robimy drugie, to one będą robić dokładnie to samo, co my.
8: Ten problem nie dotyczy tylko osób młodych, tak, które istnieją w sieci, dotyczy też osób starszych, które pomimo tego, że mieszkają na przykład w bloku, w którym mieszka 100 rodzin, one są dalej samotne.
0: Tak, te osoby są samotne. Ten problem samotności w tłumie dotyka też osób starszych. One mieszkają w bloku, tak jak pani powiedziała, gdzie mamy mnóstwo mieszkań i aktualnie sąsiedzi się nie znają. Kiedyś wychodziliśmy do siebie, pożyczaliśmy cukier, pożyczaliśmy mąkę, byliśmy ze sobą, znaliśmy się, wiedzieliśmy, kto mieszka pod dwunastką i że pan Heniek ma psa. A teraz generalnie jak wyjdziemy, to w klatce, gdzie mamy 8 mieszkań, znamy czasami jedną, dwie osoby i tylko dlatego, że wychodzimy z psem na spacer. Jeśli byśmy nie wychodzili z psem na spacer, być może nie znalibyśmy nikogo.
8: Później takie historie słyszymy gdzieś, które się pojawiają w telewizji, w radiu, że osoba starsza umiera w domu i znajdują ją na przykład dopiero po tygodniu czy dwóch.
0: Tak, i to jest przerażające, bo ta osoba, nie dość, że nikt się nią nie zainteresował, nikt nie zauważył, że ona zniknęła ze społeczeństwa, to jeszcze umierała w samotności.
8: To będzie dalej postępować, jeśli chodzi o tą naszą samotność? Dalej będziemy cierpieć na brak ludzi wokół nas?
0: Myślę, że to też w dużej mierze zależy od nas. Jeśli my nie przyjrzymy na oczy, nie zobaczymy, że internet, media społecznościowe to nie jest całe życie. Jeśli nie wyjdziemy do ludzi, to być może będzie to dalej postępować. Jeśli będziemy edukować też swoim postępowaniem młode pokolenie, że jednak warto spędzać czas razem, warto wyjść z tego domu, zacząć żyć i to takim życiem prawdziwym, może uda nam się przerwać tą pętlę.
5: SK Śląsk.
6: To już koniec tego wydania magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu znajdziecie oczywiście na naszym portalu sk.pl czy na Facebooku Miasto na Czasie Eska Śląsk. Zaglądajcie już teraz.
5: SK Śląsk News.
6: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że trwają prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o tym, że spada liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jak mówią policjanci, jest lepiej, ale nadal mamy sporo do poprawy jako kierowcy. Zajrzymy również do Katowic, do Domu Pomocy Społecznej. Przystań. Tam prawdziwa uczta dla oka. 74-letni pan Józef Florek tworzy niesamowite figurki z origami. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
5: SK Śląsk.
6: Ruszyły prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
9: Po pierwsze, budujemy inwestycje w obszarze niezwykle drogim i wymagającym, czyli w obszarze nauk eksperymentalnych. Z wszystkich nauk, jakie uprawiane są na uniwersytetach, to są najdroższe i najbardziej wymagające. Technologicznie i architektonicznie. Musi być bezpiecznie, musi być nowocześnie, no więc to musi kosztować. Przez lata staraliśmy się o środki bezskutecznie i wreszcie się udało. Kiedy Urząd Marszałkowski uznał nową chemię za swój priorytetowy projekt, wiedzieliśmy, że to się może udać. Pozostało przekonać Komisję Europejską, że nie chcemy tego wyłącznie dla siebie, dla uniwersytetu, ale że to jest kluczowa, fundamentalna inwestycja dla transformacji Górnego Śląska. Powiodło się i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Tak, to będzie spektakularny budynek, jeśli chodzi o jego wyposażenie. Prawie 500 laboratoriów wyposażonych niezwykle nowocześnie, a więc atrakcja i korzyść dla studentów i pracowników. Takie mam przekonanie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy będą podejmować decyzje o wyborze kierunku studiów, będą się też albo przede wszystkim kierować, w jakich warunkach będą studiować, czego mogą się nauczyć, co mogą zrobić, ponieważ te, nazwijmy to, zabawki naukowo-dydaktyczne są drogie i wymagające i nie można ich znaleźć gdzie indziej. Tych rzeczy nie nauczysz się w sieci, nie nauczysz się w domu. Musisz przyjść na uniwersytet, musisz przyjść do dobrze wyposażonego laboratorium. To chcemy im dać, ale przede wszystkim chcemy to dać regionowi. Ponieważ dzisiaj przemysł bez wsparcia nauki nic nie zrobi. Może tylko kupować gotowe licencje. Jeśli naprawdę chcemy stworzyć innowacyjną gospodarkę, ona musi powstawać na styku biznesu i nauki. Ale ja bym powiedział, że jeszcze coś innego jest ważne. To znaczy korzyść nas jako obywateli żyjących w tym regionie. Jeśli my chcemy się dowiedzieć, jak jest naprawdę, co mamy pod nogami, czym oddychamy, co pijemy, co to znaczy zdrowo żyć, co jest w żywności, z której korzystamy, potrzebujemy badań chemicznych, rzetelnych, wiarygodnych. Chcemy, żeby nowa chemia była takim think tankiem społecznym, który dostarcza ludziom żyjącym tutaj wiedzy prawdziwej. Tam się powiodła pewna polityka komunikacyjna, którą zaczęliśmy trochę bezwiednie, rozpoczynając Śląski Festiwal Nauki, a potem już coraz bardziej świadomie. To znaczy znalezienia sposobu, żeby pokazywać społeczeństwu regionu, jak nauka jest ważna i co właściwie mają w śląskich uczelniach. Kulminacją tego procesu budowania zainteresowania nauką był tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ponieważ tych argumentów używaliśmy też aplikując o ten tytuł. Kiedy ludzie wokół, w tym politycy i decydenci, zobaczyli, że społeczeństwo, przychodząc na nasze wydarzenia, wyrażając entuzjazm dla tych wydarzeń, mówi im, nauka jest ważna, stali się naszymi sojusznikami. Tak, nie byłoby tego bez Europejskiego Miasta Nauki.
2: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
10: Jestem przekonany, że wszystko, co robimy wokół nauki, wokół uniwersytetu, to budujemy swoją przyszłość. To ta przyszłość w tym wypadku to Centrum Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Wielka inwestycja strategiczna dla naszego województwa, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości Śląska, o przyszłości naszych miast, naszej ziemi, nie będzie tego rozwoju bez nauki, bez ludzi wykształconych, bez inżynierów, którzy przez dziesiątki, setki lat budowali tutaj kiedyś naszą siłę, nasz przemysł i którzy muszą to robić dalej. A jeżeli patrzymy na chemię, chemia to wszystko. Wszystko, gdzie się, czego nie dotkniemy, to są procesy chemiczne, więc tutaj duże środki zaangażowane, strategiczny projekt rozwoju województwa śląskiego. Myślę, że dzięki temu będziemy przyciągać ludzi, kształcić nowe kadry i rozwijać nowe przemysły i nowe firmy w naszym województwie.
2: O jak dużych środkach finansowych tutaj mówimy?
10: Cała inwestycja prawie 320 milionów złotych, z czego dofinansowanie 240 milionów środków europejskich. Po raz kolejny mówimy, to nie są jakieś wirtualne środki. Unia Europejska naprawdę to jest wspólnota, która dzięki środkom europejskim rozwijają Polskę. Oczywiście, że wszystko, co wiąże się z uniwersytetem, to są projekty rozwojowe. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to myślimy o nauce, myślimy o młodych ludziach, którzy są największym naszym skarbem, którzy będą budować siły naszego regionu. No i przyszłość tutaj wszystkich mieszkańców, bo to tu się kształtują nowe idee, nowe pomysły i nowe rozwiązania. A że to będzie obiekt nowatorski, obiekt zielony, obiekt bardzo ekologiczny, to już są takie czasy, już powoli się przyzwyczajamy, że coś jest zielone na dachu, że gdzieś na dachu rośnie las, bo to taki będzie obiekt. Ale najważniejsze będzie to, co w środku, wyposażenie dziesiątek laboratoriów, miejsc, gdzie będą młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, robić doświadczenia, a z tych doświadczeń buduje się świat na koniec, bo właśnie z jakiegoś niepokoju, ciekawości ludzkiej powstają rzeczy tak wspaniałe, które mamy często w rękach, nawet nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. One się wzięły z marzeń i z działań ludzi. To w ludzkich umysłach powstaje wszystko to, co oglądamy dookoła. Nie było łatwo ze środkami europejskimi, ponieważ zaprojektowaliśmy to kilka lat wcześniej. Później była wielka inflacja. No i gdy otwarto konkursowe oferty, okazało się, że te środki, które zaplanowaliśmy, było ich za mało. Musieliśmy poprzekładać z kubki na kubkę, gdzieś poszukać. Poszukaliśmy kolejne 50 milionów złotych. Dopięło to budżet i dzięki temu realizujemy ten projekt. My w momencie, jak rozstrzygnięto przetarg i zobaczono, że jest więcej, wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć, że tu nie odstawimy nogi. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby tą inwestycję dopiąć. Bo jeszcze raz powtarzam, to jest strategiczna inwestycja w naszym regionie, bo tu buduje się nasza przyszłość.
9: Robert Musioł, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Chemii. Jesteśmy bardzo dobrym instytutem, świetnym na tle instytutu całego uniwersytetu, ale nie tylko. W instytucie pracuje najwięcej naukowców na całym uniwersytecie, którzy znajdują się na liście top 2%. Jest to lista publikowana corocznie przez Uniwersytet Stanforda, naukowców o największym wpływie na światową naukę. Więc mamy bardzo duży potencjał, tymczasem pracujemy w budynku z 1850 roku. Jest tutaj bardzo ładny, natomiast kompletnie niedostosowany do nowoczesnych badań chemicznych. W nowym budynku mamy przewidziane m.in. halę technologiczną, pozwalającą nam przejść z tymi badaniami poziom, o level wyżej, jakby dając nam większy potencjał do przełożenia tego na rzeczywistość. Tak jak mówiłem, chemia ma zmieniać.
11: zmieniać świat. To się dzieje bardzo szybko obecnie. Ta chemia tak naprawdę jest wszędzie i to my dobrze o tym wiemy, ale to, jak ona potrafi zmieniać naszą rzeczywistość, wystarczy zobaczyć, jak w ostatnim czasie zmienia się technologia, ile elektrycznych samochodów jeździ po świecie, ile mamy fotowoltaiki w Polsce, czy sposobów na przetwarzanie energii. Nasi naukowcy też pracują nad takimi rzeczami. Pojawiają się co chwilę nowe leki. Tak naprawdę chemia jest tym takim trzonem, który rozlewa się na inne dziedziny, tworząc technologię. Bo tak jak właśnie mówiłem na przykład o chemii teoretycznej, to fajnie brzmi, natomiast bez niej nie byłoby zrozumienia materii. Bez tego z kolei, nie wiem, nie ma przetwarzania energii, nie ma magazynowania energii, nie ma nowych leków. To jest właśnie chemia. Świetne laboratoria, między innymi laboratoria tworzenia nanofarmaceutyków, między innymi laboratoria badań materii, właśnie tak jak mówiłem, termodynamiki. Wiesz, tak naprawdę trudno byłoby wymienić. Słyszeliśmy, że tych laboratoriów będzie bardzo dużo, prawda? Około 500. Znaczy, to będą pojedyncze pomieszczenia, bo czasami jeden sprzęt wymaga osobnego pomieszczenia, stąd też koszt taki trochę przerażający tego całego budynku. No ale w inny sposób niestety nie da się funkcjonować. Żeby zajrzeć w głąb niemalże atomu, potrzebujemy świetnego sprzętu, a on ma też pewne wymagania. Więc stąd też kubatura, czy stąd też koszty tego budynku, notabene koszty wcale nie obejmujące jeszcze samego sprzętu.
2: No właśnie, proszę powiedzieć, to centrum ma być otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej.
11: Tak, tak naprawdę budując ten budynek nie chcemy zabierać przestrzeni, chcemy ją oddać. Idea jest taka, żeby pewna część oczywiście, bo nie wszystkie laboratoria mogą być dostępne dla wszystkich, ale pewna część budynku na samym dole, tam gdzie będzie strefa popularyzatorska, ma być otwarta dla każdego. Na budynek będzie można wejść zewnętrznymi elewacjami, tam będą schody na dach, zobaczyć ten ogród, który znajduje się pod fotowoltaiką. Fotowoltaika jest współprzepuszczalna i tam świetnie pod nią mogą rosnąć rośliny. Chcemy pokazać tym właśnie, jak chemia potrafi zmienić świat. Między innymi po to, żeby ci studenci, zobaczywszy to, jakby sprzedawali tę ideę dalej, żeby wracając do domu mówili wujkowi, to nie jest prawda, co ty mówisz, że to nie działa. Przyjdź do nas na budynek, zobacz, to działa.
2: Jesteście studentami?
0: Jesteśmy studentami, jesteśmy też członkami koła naukowego. Od w zasadzie początku naszych studiów, teraz jesteśmy na studiach magisterskich w większości.
2: No właśnie, dla koła naukowego, dla przyszłych studentów, to nowe centrum interdyscyplinarne, które będzie powstawało, to co to ono oznacza w praktyce?
0: Ono oznacza nowe możliwości, możliwości nowych badań, nowych laboratoriów, nowych projektów, które możemy zaczynać, a także dużo więcej możliwości dla studentów, którzy dopiero będą zaczynać te studia w przyszłości, być może już w nowym budynku.
12: No niestety teraz laboratoria nie są w najlepszym stanie, ale mamy nadzieję, że w przyszłości budynek powstanie i będziemy mieć możliwości właśnie pracować w nowoczesnych laboratoriach.
2: Czy możecie zdradzić, co teraz w ogóle się dzieje? Jakie spektakularne rzeczy dzieją się na waszym wydziałach, na waszym wydziale, o którym być może chcielibyście się pochwalić?
12: Cały czas prowadzimy badania, między innymi robimy związki, które później będą służyły do ogniw fotowoltaicznych, między innymi ogniw barwnikowych. Prowadzimy badania nad związkami luminescencyjnymi, które świecą, które również tutaj mamy przyjemność prezentować.
2: Lekcja chemii często tak przeraża jak lekcja matematyki. Wydział chemii to jest tylko dla ścisłowców?
13: Myślę, że nie. Tak naprawdę chemia tutaj oczywiście bardzo potrzebna jest, ta wiedza ścisła. Matematyki jest bardzo dużo, więc niestety trzeba być na to przygotowanym. Ale myślę, że od tej strony, że tak powiem, nawet jeżeli jest się tym humanistą, jak to się mówi, no to tak naprawdę chemia jest dziedziną, która wpływa na wszystko w naszym życiu. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką zajawkę, taką ochotę, to może jak najbardziej takie studia rozpocząć. Ja jestem właśnie na początku tutaj drogi, na drugim, na pierwszym stopniu, więc mogę jak najbardziej polecić i myślę, że tutaj dla osób, które dopiero, że tak powiem, się wkręcają, jest to jak najbardziej dobry kierunek.
2: Za co kochasz te studia?
13: Kurczę, myślę, że za tutaj właśnie tą możliwość rozwoju, możliwość spotkania się z wieloma świetnymi naukowcami, świetnymi praktykami, którzy też również bardzo dobrze potrafią tą swoją wiedzę przekazać. Laboratoria, no tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są niestety już trochę stare, dobrze, że powstaje to nowe centrum, ale jak najbardziej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, właśnie mamy dużo zajęć praktycznych, w laboratoriach, więc naprawdę dobrze się tutaj uczy na tym uniwersytecie.
14: Widzieliśmy projekty, oczywiście nam pokazywali. No, wydaje mi się, że najlepsze, co nas może spotkać, to najnowsze laboratoria i duża ilość tych laboratoriów. Również będzie laboratorium przeznaczone dla członków koła naukowego, także będziemy mogli się dalej rozwijać, robić ciekawe pokazy dla wszystkich zainteresowanych.
15: Czy podobnie jak koleżanka, no najważniejsze są te nowe laboratoria, tak szczerze mówiąc.
6: Spada liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jak przyznają policjanci, jest lepiej, ale nadal jako kierowcy mamy sporo do poprawy. Brawura na drogach, alkohol i nieuwaga to głównie są przyczyny wielu tragedii. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
16: Nadkomisarz Tomasz Bratek, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: To może na początek. Żaden kierowca nie przyznaje się do tego, że jest słabym kierowcą. Co sobie myślicie, kiedy słyszycie, że ktoś mówi: jeżdżę szybko, ale bezpiecznie?
16: Tak, to częstokroć hasło spotykane w trakcie kontroli drogowej, no ale w trakcie kontroli, w której kierujący coś przeszkrobał, najprościej mówiąc, więc popełnił wykroczenie, czyli jakby nie było, nie zastosował się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Przejechałem miliony kilometrów, ale nigdy nic mi się nie stało. No, niestety z własnego doświadczenia znam takich kierowców, którzy już kilkanaście dni, kilkadziesiąt godzin po tych słowach byli uczestnikami zdarzenia drogowego, bez względu na to, czy jego sprawcami, czy poszkodowanymi, ale byli. Tak więc to niebezpieczeństwo na drodze czyha na nas zawsze i nigdy na nie jesteśmy przygotowani.
2: Można podzielić kierowców? Wy macie taką wewnętrzną klasyfikację?
16: Tak, policja prowadzi dane statystyczne względem wykroczeń, względem zdarzeń drogowych, popełnianych przestępstw na drogach. Tutaj jesteśmy w stanie tak naprawdę wyciągnąć wszystkie niuanse, a więc godzinę powstawania tych nieudogodnień, dzień powstawania, wiek uczestnika, płeć uczestnika. Tak naprawdę tych filtrów, tych typowań może być wiele. Natomiast w zależności od tego, czego się podzieje, co się podzieje na nas złego na naszych drogach, czyli jeżeli sprawcą tragicznego wypadku drogowego jest młody kierowca, wtedy od razu piętujemy młodzież. Kiedy okaże się, że zagapił się senior, jakby ta uwaga skierowana jest właśnie na starszych uczestników ruchu drogowego, tak naprawdę wszyscy mamy wpływ na to, co się może podziać i to nie policja jako organ nadzorujący bezpieczeństwo na naszych drogach może zapewnić w 100% to bezpieczeństwo, ale każdy z nas.
2: To powiedzmy może o tych statystykach, no bo mówi się, że kierowcy mówią, że największy strach na drodze sieją tak zwani niedzielni kierowcy.
16: No nie, to oczywiście definicja niedzielnego kierowcy to kierowca ten, który tak naprawdę rzadko korzysta z samochodu, coraz rzadziej zdarza mu się siadać za kierownicę, ale to nie żaden wyznacznik. Każdy z nas może być sprawcą zdarzenia drogowego. Oczywiście czym więcej znajdujemy się za kierownicą, czym więcej korzystamy z drogi, tym no niestety, ale ta szansa powstawania zdarzeń drogowych z naszym udziałem jest większa. Ale nie, tutaj policjanci jakiejś specjalnej grupy uczestników ruchu drogowego nie typują. Tak naprawdę nie znamy dnia ani godziny, nie znamy osoby, która może być uczestnikiem zdarzenia drogowego. Tak więc naprawdę wielka loteria, wielka zbieżność różnych możliwości. Oczywiście może ktoś mieć na pewnego typu zachowania większy wpływ, ale nie jest to wyznacznik.
2: Czyli nie można też powiedzieć, tak jak mówią czasami statystyki, że najczęściej do wypadków doprowadzają młodzi kierowcy, niedoświadczeni.
16: Tak, tutaj można rzec, że co piąty wypadek to wypadek z udziałem młodego kierowcy, ale to nie jest w żaden sposób na dzień dzisiejszy jakieś specjalne zagrożenie. Oczywiście my różnego rodzaju działania kierujemy dla właśnie na poszczególne grupy osób, tak więc jeżeli mówimy o seniorach, to pamiętamy o tym, że oni głównie na dzień dzisiejszy są osobami pierwszymi, najbardziej zagrożonymi i to do nich kierujemy działania profilaktyczne, zapobiegawcze. Jeżeli mówimy o wyścigach, o nielegalnych spotkaniach, to tutaj doskonale wiemy, że to młodzież, która spotyka się głównie w dni weekendowe, tak więc wszystkie te informacje zebrane razem w jedną całość pozwalają na to, żeby właściwie dyslokować się i pojawiać się tam, gdzie w danej chwili istnieje to zagrożenie.
2: Rozumiem, że te wyścigi, nielegalne wyścigi drogowe na drogach Śląska się odbywają.
16: Nie, my nie mamy na dzień dzisiejszy potwierdzonych nielegalnych wyścigów. Oczywiście monitorujemy tą sytuację, korzystamy z różnego rodzaju narzędzi, również pracy, która polega na tym, że rzeczywiście typujemy miejsca, gdzie mogą pojawić się takie osoby. Sprawdzamy te miejsca, w których osoby te gromadzą się. Oczywiście tam działając zapobiegawczo docieramy do tych osób, chociażby ustalając dane osobowe tylko po to, żeby jeżeli miałoby się coś powiedzieć złego, wiemy z kim mamy do czynienia. Tak więc tutaj praca policjantów polega na zapobieganiu. Wierzymy w to, że takich ekscesów, takich nielegalnych zachowań nie dochodzi, nie dojdzie, bo to naprawdę śmiertelne zagrożenie, jeżeli ktoś próbuje chodzi i robi sobie tor wyścigowy.
2: To zapytam tak, mamy coraz lepsze samochody, coraz bardziej wyposażone w różnego rodzaju gadżety, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo. Jesteśmy w województwie śląskim, jest tu duża sieć dróg autostrad, dróg ekspresowych, te drogi są coraz lepsze, a jednak wypadki cały czas są tragiczne. Dlaczego?
16: Tak, tutaj tak naprawdę samochód to wciąż urządzenie, które wiąże się z postępem technologicznym. Nowe rozwiązania, nowe systemy, wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo, wszystko to ma zapobiec wypadkom drogowym. Natomiast myślę, że jeszcze długi czas upłynie, zanim samochód przejmie rolę człowieka, czyli zacznie myśleć i stanie się całkowicie środkiem bezpiecznym, środkiem, który pozwoli na zapobieganie wypadkom drogowym, czyli na ich całkowite zniwelowanie. To naprawdę wciąż daleka wizja, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że na śląskich drogach tylko w tym roku zginęło już prawie 80 osób. Tak naprawdę, no niestety, ale wypadki drogowe to można rzec jeszcze prawie codzienność, bo patrząc na to średnio, no nie było takiego tygodnia, w którym by nie zginęła osoba na śląskich drogach. Nie ma dnia, kiedy by nie doszło do wypadku drogowego. Jeżeli na śląskich drogach dochodzi do ponad 100 zdarzeń drogowych dziennie, to świadczy o tym, że tak naprawdę jeszcze wciąż mówimy o liczbach wysokich. Natomiast też znajdźmy dobre strony, a te dobre strony to przede wszystkim poprawa inżynierii drogowej na terenie naszego województwa. To zdecydowanie większa liczba pojazdów, aniżeli w latach poprzedzających. Pamiętajmy, że wciąż wzrasta liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie naszego województwa, a jeżeli mówimy o ciągłym spadku wypadków drogowych, o spadku liczby osób rannych, o spadku liczby zdarzeń ogólnie, to świadczy o tym jednak, że drogi są coraz bezpieczniejsze, bo pamiętajmy o tym, że większa liczba pojazdów powinna by się wiązać z większą liczbą zdarzeń, a tak nie jest. I to tak naprawdę zasługa, myślę, że wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale również wszystkich instytucji, organów, które sprawują nadzór nad bezpieczeństwem.
2: Powiedzmy, jakie najczęstsze błędy popełniamy, które doprowadzają do tragicznych w skutkach wypadków drogowych?
16: Tak, no i tutaj patrząc na przyczyny zdarzeń drogowych, to mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, no i w końcu prędkość. Ale tak naprawdę ta prędkość powinna zostać wysunięta naprzód tych wszystkich statystyk, tych wszystkich danych, z racji tego, że wtedy, kiedy nie ustępujemy pierwszeństwa przejazdu, często nie ustępujemy pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który jedzie za szybko. Kiedy mówimy o nieprawidłowym wyprzedzaniu, wyprzedzamy jadąc zbyt szybko, tak więc no, prędkość to wciąż ta zmora naszych dróg. My oczywiście doskonale wiemy, jakie są limity prędkości, je znamy, ale niestety już niechętnie się do nich stosujemy.
2: Zaostrzono kary dla tych, którzy mają ciężką nogę, dla tych, którzy prowadzą samochód na tak zwanym podwójnym gazie i tak dalej. Czy zauważacie, że zaostrzenie kar wpłynęło na sposób jazdy, na bezpieczeństwo, chociażby tutaj na drogach województwa śląskiego?
16: Tutaj odpowiem z prostego przykładu, że komendant wojewódzki policji prowadzi ewidencję kierujących pojazdami, tak więc osoby, które przekroczą dopuszczalne limity punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, są kierowane na ponowny egzamin właśnie z pułapu komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Jeżeli wszyscy zaczęlibyśmy się stosować do przepisów ruchu drogowego, zwracając uwagę na coraz to bardziej ostre przepisy, to liczba kierowanych wniosków o sprawdzenie kwalifikacji powinna być równa. No niestety tak nie jest. Mamy ciągłe wzrosty tych osób, które kierujemy na ponowny egzamin. Świadczy to o tym, że zaostrzone kary dotarły do naszej wyobraźni, dotarły do naszych głów, jednak nie chcemy się do nich stosować.
2: Jak myśli pan, z czego to może wynikać? Z przyzwyczajenia? Po prostu chcemy cały czas w swoich samochodach poczuć się jak kubica?
16: No tak, tutaj częstokroć kierowca zatrzymany przez policjantów tłumaczy się tym, że to chwilowe zagapienie, chwilowa nieuwaga, rozkojarzenie, zamyślenie. Natomiast policjant wtedy musi jasno uświadomić, że oczywiście może nam się zdarzyć przeoczyć jakiś znak. Możemy na terenie obszaru zabudowanego poruszać się z prędkością powyżej 60 km i to jeszcze zrozumiałe jako chwilowe zamyślenie, nieuwaga. Natomiast wtedy, kiedy kierowca porusza się z prędkością powyżej 30 km, niż dopuszczalne, czyli to mówimy o ponad 80 km na godzinę na terenie obszaru zabudowanego. Nie mówię już o przypadkach, kiedy tą prędkość przekraczamy dwukrotnie i tracimy prawo jazdy, czyli powyżej 50 km na terenie obszaru zabudowanego, to na pewno już nie ma mowy o tym, że się zamyśliłem, że się zagapiłem. To świadczy o tym, że nie stosujemy się do przepisów ruchu drogowego. No niestety, ale czasem z pełną świadomością.
2: Pamiętacie takich rekordzistów, którzy przekroczyli na przykład prędkość w terenie zabudowanym?
16: Tak, my tutaj mamy to tak naprawdę wykładnia dnia codziennego z terenu województwa, gdzie widzimy, że kierowcy przekraczają prędkość powyżej 50 km na godzinę. Teraz chociażby w ramach prowadzonych działań Bezpieczna droga do szkoły, nie pojawiamy się przy szkołach. No i niestety tam dochodzi do przypadku, gdzie w godzinach, kiedy dzieciaki zbliżają się do szkół, czyli wczesno porannych, kierowcy się śpieszą. Tak, my rozumiemy pośpiech, każdy się ma prawo śpieszyć. Każdemu może zdarzyć się sytuacja, że najprościej mówiąc sobie przyśpi do pracy, ale nie może to już być nadrobione tym, że na drodze będziemy jechać z podwójnie dozwoloną prędkością, że będziemy łamać podstawowe zasady ruchu drogowego. To znamy różne przypadki. Policjant też czasem sobie zaśpi do służby, policjantowi też zdarzy się spóźnić, natomiast są ku temu wszelkiego rodzaju sytuacje zapobiegawcze, tak więc najprościej mówiąc telefon do przełożonego, telefon do kierownika, do zakładu pracy o tym, że coś się podziało, że się spóźnimy. Natomiast jeżeli sprawdzimy, że kierowca w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni przekroczy prędkość 4 razy, no to już nie ma mowy o tym, że zaspał, to już jest mowa o tym, że niestety, ale nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
2: Najczęściej z statystyk wynika, tutaj na Śląsku dochodzi do groźnych wypadków?
16: To oczywiście godziny wczesno-popołudniowe, czyli pomiędzy godziną 14 a godziną 18, wtedy kiedy no niestety, ale jest największe natężenie ruchu, tak więc największa możliwość powstawania zdarzeń drogowych, no i tak te godziny to te, które są najbardziej zagrożonymi zagrożone są zdarzeniami drogowymi. Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj mówimy głównie o drogach autostradach, czyli autostrada A1 i autostrada A4, które krzyżują się na terenie województwa śląskiego. Do tego droga krajowa Wiślanka to no niestety to, ale ta krótka droga na chwilę obecną, kiedy już powstały autostrady, mniej obciążona ruchem pojazdów, a jak się okazuje jednak obciążona zdarzeniami drogowymi, niestety tymi tragicznymi.
2: S86 to też codzienność chociażby kolizji.
16: No tak, tutaj bardzo duże natężenie, bardzo duża liczba pojazdów, to tak naprawdę jedna z najbardziej obciążonych dróg krajowych, przejazd przez aglomerację, połączenie Zagłębia z Katowicami. To wszystko powoduje, że niestety ta droga też należy do tych, które generują dużą liczbę zdarzeń. Pamiętajmy o tym, że na tej drodze no niestety ale mieszkańcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami, szczególnie właśnie w tych godzinach popołudniowych, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, to mamy świadomość, no niestety, ale że ciężko ominąć ten odcinek drogi, no i dochodzi do zatoru drogowego, długiego, ciężkiego do rozładowania, co niestety skutkuje tym, że wtedy jesteśmy spóźnieni, no i najczęściej później musimy wrócić do domu z racji tego, że staliśmy w korku wytrudnień.
2: Proszę powiedzieć, nie czujecie czasami się bezradni, bo przecież wy organizujecie mnóstwo kampanii społecznych, angażujecie do tego aktorów, celebrytów, zespoły muzyczne, a cały czas mówimy tu o groźnych wypadkach, skutkach tych wypadków.
16: No tak, bezradność pozwoliłaby nam na to, albo może nie pozwoliło, ale zmusiłaby nas ku temu, żeby położyć ręce i zostawić sytuację tak, jak się dzieje. Nie, policjanci zawsze będą podejmować działania zapobiegawczo-profilaktyczne, bo my widzimy sens tego działania, my widzimy ciągły spadek liczby zdarzeń drogowych, my widzimy wciąż poprawę świadomości osób, szczególnie osób młodych. Kiedyś bohaterstwem było popełnianie wykroczeń, czy też najprościej mówiąc popisywanie się brawura. Dzisiaj to już tak naprawdę coraz częściej efekt wstydu, tego, że coś zrobiłem źle, nie zastosowałem się. Oczywiście w ślad za tym idzie kara, w ślad za tym idą punkty karne, czasem odebranie prawa jazdy, ale dzisiaj możemy mówić głośno, że już jest moda na bezpieczeństwo, a nie moda na szaleństwo.
2: Ale nadal istnieje moda na to, żeby wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu i nadal no, coraz częściej nikt na przykład z bliskich nie reaguje, no bo tych pijanych kierowców cały czas łapicie.
16: I tak, to jest smutne, to jest zatrważające, to jest wstydem całego naszego społeczeństwa, całego naszego świadka motoryzacyjnego, bo pijany kierowca, nieczyźwy kierowca to potencjalny zabójca na naszych drogach. Niestety tylko w tym roku przekonało się już 7 osób o tym, że pijany może zabić. My prowadzimy różnego rodzaju działania, różnego rodzaju kampanie, ale przede wszystkim sprawdzamy i kontrolujemy stan trzeźwości na naszych drogach na co dzień. Policjanci, można rzec tylko na Śląsku, kontrolują średnio około 10 tysięcy kierowców dziennie, czy są oni trzeźwi, czy mogą siedzieć za kierownicą. Niestety prawie 7 tysięcy ujawnionych przypadków tylko w tym roku, kiedy znajdowały się za kierownicą osoby, które nie powinny tam usiąść z racji tego, że wcześniej spożywał alkohol, świadczy o tym i motywuje nas do działania, że nigdy nie za dużo sprawdzeń, nigdy nie za dużo testów. Policjanci oczywiście mogą się pomylić co do podejrzeń osoby, która znajduje się za kierownicą i jak się okazuje jest trzeźwa, ale my cieszymy się wtedy, kiedy sprawdzimy kilkuset kierowców i wszyscy z nich byli trzeźwi.
2: Codziennością są też kolizje drogowe. Chyba zaostrzono też w 2024 roku kary dla tych, którzy powodują te kolizje.
16: Tak, tutaj kolejne zaostrzenie przepisów, kolejne zaostrzenia stawek punktów karnych. To tak naprawdę powoduje, że osoby, które zdarzają się uczestnictwo w zdarzeniach drogowych, kiedy są sprawcami tych zdarzeń, to również szybciej stracą prawo jazdy, ponoszą bardziej surowe kary. Tutaj też już od dawna obowiązujący zapis, że chociażby kierowca, który w pierwszych dwóch latach posiadania swoich uprawnień spowoduje 3 zdarzenia drogowe, a takich mamy na terenie naszego województwa, z urzędu traci prawo jazdy.
2: Jakie mandaty płaci się za kolizję, a jakie za wypadek? Przypomnijmy.
16: Oczywiście mandaty karne za kolizję w przypadku stworzenia zagrożenia z artykułu 86 mówimy o kwocie od 1000 zł. Natomiast wypadek drogowy to już rozstrzygnięcie przed sądem, to już postępowanie przygotowawcze, to przestępstwo, tak więc tutaj kara może być dyktowana bardziej surowa.
2: Możemy przypomnieć teraz te najbardziej tragiczne wypadki samochodowe w województwie śląskim?
16: Tak, będziemy dzisiaj wspominać tylko ostatnie 3 miesiące, tak więc czas wakacyjny. No niestety, ale 2 wypadki drogowe na terenie województwa, na terenie garnizonu gliwickiego. To tam zginął w zderzeniu z samochodem pasażer motoroweru. Kilka dni później zmarł kierowca motoroweru, tak więc 2 osoby śmiertelne na skutek jednego zdarzenia drogowego. Kolejna sytuacja to zdarzenie na autostradzie, gdzie na tył pojazdu osobowego najechała ciężarówka i zginęły 2 osoby. No i mamy jeszcze zdarzenie z Cieszyna, gdzie też taki nietypowy wypadek, kierująca samochodem najechała na ciągnik rolniczy, doszło do przewrócenia ciągnika. Ciągnikiem jechały 3 osoby, przewrócenie prawdopodobnie przygniotło jednego z pasażerów. Natomiast na skutek odniesionych obrażeń w kilka dni po zdarzeniu w szpitalu zmarł kierowca ciągnika.
2: Niektóre są naprawdę też masowe. Pamiętam chyba kilka lat temu na DK88 bus.
16: Tak, i to też jakby to nieszczęście krąży przy powiecie gliwickim, to również było na terenie powiatu gliwickiego. Oczywiście sam doskonale pamiętam to zdarzenie drogowe weekendowe, gdzie zginęły wszystkie osoby podróżujące busy. Czyli to najtragiczniejszy wypadek na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach.
5: SK Śląsk.
2: My cały czas zapominamy, że wypadek drogowy to też każdy wypadek drogowy, każda śmierć czy ranna osoba to tragedia dla wielu ludzi.
16: No tak, początkowo postrzegamy, że to tragedia dla osoby, która zginęła. Tak naprawdę osoba, która zginęła, nie miała najmniejszej świadomości o tym, co się podzieje już za chwilę. Natomiast to pozostawia piętno na rodzinie, na znajomych, to pozostawia piętno na uczestniku zdarzenia drogowego, który czy to był sprawcą, czy poszkodowany w tym zdarzeniu, ale jednak był jego uczestnikiem. No i w ostateczności zostaje też w głowie policjantów. Pamiętajmy o tym, że policjanci to też osoby, które na co dzień korzystają z dróg poza służbą. Sam doskonale wiem, co niesie ze sobą uczestnictwo zdarzenia drogowego, obsługa tych zdarzeń drogowych i do tych najgorszych kategorii zdarzeń, a też policjant ma z takimi kontakt, to wtedy, kiedy ginie młodzież, kiedy giną dzieci, kiedy ranne są dzieciaki, to tak naprawdę oczywiście ciężkie do wyegzekwowania, ale myślę, że gdyby każdy z młodych adeptów kierownicy miał możliwość uczestnictwa w takim prawdziwym zdarzeniu drogowym, chociażby w charakterze obowiązku niesienia pomocy, to dawałoby tą naukę i tą przestrogę o tym, cóż, co złego może się podziać na drodze, o tym, że samochód to doskonały środek lokomocji, to doskonała rzecz, która potrafi ułatwić życie, ale również je zabrać.
2: To jeszcze zapytam, pamięta pan taki przykład, który mocno panu utkwił w pamięci po tym, jak przyjechał pan na miejsce zdarzenia wypadku?
16: Tak, ja tych zdarzeń w swoim życiu obsłużyłem, myślę, kilka tysięcy. Tak naprawdę moja macierz to Tychy, to wtedy jeszcze nieistniejący powiat bieruńsko-jędziński. Pamiętam doskonale takie wypadki drogowe, gdzie na przykład zginął bardzo młody chłopak mający przygotowany całkowicie dzień swojego ślubu, który miał się odbyć za 2 tygodnie, przejazd przyszłej młodej pani, która już niestety, ale pozostała tą młodą panią, bo ślub wiadomo się nie odbył. Tak więc tutaj wypadek śmiertelny z udziałem tego młodego człowieka odkrył mojej pamięci. Potem wtedy, kiedy tak naprawdę policjant przychodzący do służby i widzący za oknem kilkunastostopniowy mróz może sobie myśleć, że noc będzie bardzo spokojna. Okazuje się, że również dochodzi do wypadku śmiertelnego i obsługa tego typu zdarzenia, sporządzanie dokumentacji, oględzin, szkiców w momencie, kiedy temperatura sięga minus 20 stopni, a to takie anomalia pogodowe, jakby nie było u nas, to naprawdę trud i mróz bardzo siarczysty, a tak naprawdę człowiek tego mrozu absolutnie nie czuje.
2: Czy wam ktoś, psycholog, po takich akcjach z pewnością pomaga?
16: Oczywiście do dyspozycji policjantów są psycholodzy policyjni, natomiast służba w policji, zawód policjanta wpisane jest właśnie to ryzyko, wpisane jest obowiązek niesienia pomocy i ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, tak więc tutaj wielu z nas jest przygotowany na tego typu działania, a tylko niewielki odsetek potrzebuje tego korzystania z psychologów, którzy są do naszej dyspozycji.
2: Często na miejsce wypadku przyjeżdża też rodzina, która jest jakoś czasami szybko poinformowana. Co się wtedy dzieje?
16: No to oczywiście my staramy się zapewnić sobie pomoc w tej pierwszej chwili, czy to zespołu ratownictwa medycznego, czy najprościej mówiąc nie dopuszczają, niestety, ale osób bliskich w momencie, kiedy trwają jeszcze te podstawowe czynności względów, ale przede wszystkim mając na uwadze dobro tych osób, które niestety, ale właśnie zostały dotknięte tą tragedią bycia nie uczestnikiem, ale najbardziej poszkodowanym, czyli poszkodowanym w postaci utraty osoby najbliższej.
2: No właśnie, a najtrudniejsza chyba jest potem identyfikacja ofiary, bo trzeba potwierdzić.
16: Tak, oczywiście tutaj nie może dojść do pomyłki, tak więc musimy mieć 100% pewność do tożsamości osoby, która zginęła, czy też do osoby, która doznała obrażeń ciała. Natomiast to tak już naprawdę wszystko nasze wewnętrzne procedury pozwalają i zapewniają to, ażeby nie dochodziło do tego błędu, a rodzinę otoczyć jak najlepszą opieką, wszelkiego rodzaju opieką, tylko po to, ażeby ta tragedia dotknęła w najmniejszy sposób.
2: Apel do wszystkich, którzy nas słuchają, szczególnie do kierowców i ich rodzin.
16: Jesteś kierowcą, pamiętaj o tym, że bywasz pieszym. Jesteś pieszym, pamiętaj o tym, że nie jesteś nieśmiertelny. Kiedy chcesz przejść przez drogę, to nie wstyd spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i spojrzeć w lewo, to nie wstyd ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który nam się nie zatrzyma na przejściu dla pieszych. To jest sukces, to jest bohaterstwo, uratować swoje życie.
2: Jest niebezpiecznie na polskich drogach? Dużo wypadków? Widać to?
17: No, nie za bardzo. Takie podobne do jazdy ze wschodu. Białoruś, Rosja, Ukraina. No ja nie jeżdżę obecnie samochodem, ale styl jazdy jest niezadowalający, można powiedzieć.

0: Ale to jak chyba w każdym kraju.
1: Co ma pani na myśli, mówiąc jak szaleni?
0: Szybko, nierozważnie, nieumiejętnie czasami kierowcy.
1: Zdarzyło się pani na drodze jakaś niebezpieczna sytuacja?
0: Tak, miałam jedną sytuację, gdzie taksówkarz uderzył moje auto.
1: Jak to się skończyło?
0: Znaczy nie było poważnych tam gdzieś w sumie obrażeń dla mnie. Jedynie auto uszkodzone było. Doszliśmy do porozumienia, podpisaliśmy po prostu papiery i to wszystko.
1: O taksówkarzy powinniśmy jednak więcej wymagać, bo to podobno zawodowi kierowcy często jeżdżą.
0: No wydaje mi się, że tak, ale każdy człowiek jest taki sam, czy taksówkarz, czy nie taksówkarz. Zdaniem każdy ma prawo popełniać błędy.
1: Jak pani ocenia umiejętności polskich kierowców?
2: No chyba dobrze.
1: Ale jak jest pani pasażerką, czuje się pani bezpiecznie, jak ktoś panią wozi?
2: Mój mąż mnie wozi, jestem bezpieczna. Tylko mąż.
1: Czyli ufa pani tylko mężowi?
2: No znaczy nie, no jak z kim jadę, to też jestem zadowolona, no ale no różnie bywa, no bo w tej chwili jest tyle aut na drogach, że trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
1: Na co szczególnie trzeba uważać?
2: Szczególnie na pasy, a wieczorem jak się jedzie, to już w ogóle, bo to ciemno jest, nie widać, niekiedy ktoś naraz wyjdzie na drogę i trzeba bardzo, bardzo trzeba się skupiać.
1: Ale kierowcy niebezpiecznie nadal jeżdżą, jak pani tak obserwuje?
2: No dużo lepiej, dużo lepiej. Jak było kiedyś, tutaj idę, jak było kiedyś, to dużo, dużo lepiej jest teraz.
1: Ale zdarzyły się pani jakieś stłuczki albo wypadki, widziała pani?
2: Nie. Myśmy nie mieli, ani takich się nie spotkałam po drodze gdzieś, żeby to raczej nie.
1: Ale widzi pani czasami jakichś agresywnych kierowców?
2: Znaczy ja tutaj tak, bo my nie jeździmy tak daleko, my tylko tutaj po blisko gdzieś na zakupy, na ten, a tak to nie spotkałam się. Ja się nie spotkałam.
1: Czy dobrze się jeździ bezpiecznie po polskich drogach?
3: Nie jeździ się bezpiecznie.
1: Dlaczego?
3: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
1: Dlaczego pan tak uważa?
3: No bo właśnie idę na oddział, bo mnie kierowca potrącił.
1: Jak to się wydarzyło?
3: No powiedział, że mnie nie widzi.
1: Na pasach?
3: Nie, to nie było na pasach. Ciemno było i on powiedział, że mnie nie widzi. Starszy pan po 70. Tacy ludzie już nie powinni mieć prawa jazdy, bo skoro nie widzi, to po prostu nie jeździ samochodem.
1: Czy czujecie się państwo na polskich drogach bezpiecznie?
3: Tak.
4: Dużo się zmieniło w ostatnich czasach. Jednak kierowcy jeżdżą dużo lepiej niż kiedyś, jednak postępują, robią sobie miejsce.
1: Większa kultura.
4: Większa.

0: mają krzywe miny po prostu.
1: Nie odstraszają ich wysokie mandaty?
0: Ciężko powiedzieć, no wydaje mi się, że dla większości kierowców te mandaty są mimo wszystko gdzieś tam za wysokie, no ale to też tak naprawdę ciężko określić.
1: Jak by pani oceniła polskich kierowców? Są agresywni często?
0: Są, uważam, że są. No cały czas albo używają...
1: Klaksonów,
0: dokładnie, klaksonów, albo po prostu gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają, no różne są sytuacje, nie?
1: To powoduje wypadki, myśli pani?
0: Myślę, że tak.
1: A są szybcy?
0: Są.
1: A co pani myśli o tym, bo niektórzy mówią, że jadę szybko, ale bezpiecznie.
0: No dla mnie szybka jazda nigdy nie jest bezpieczna, więc bo to jest chwila, moment, żeby się zagapić i po prostu, no po człowieku może być tak.
1: Na koniec miała pani jakieś takie niebezpieczne zdarzenie?
0: Na szczęście nie. Udało mi się parę razy uniknąć takiej sytuacji, no ale gdyby nie pomoc osoby trzeciej, no to już mogłoby być różnie, nie?
1: Co trzeba byłoby zrobić, żeby było bezpiecznie, jak pani myśli?
0: Co trzeba było zrobić? Nie mam pojęcia. Bardziej trzeba uświadomić kierowców, że wypadków jest coraz więcej i po prostu bardziej może ich karać. Może wtedy po prostu by coś to podziało, ale tak to ciężko też.
1: Czyli jeszcze wyższe kary?
0: Ja myślę, że jeszcze wyższe kary, ale też może wstrzymywanie prawa jazdy.
1: A jak pani tak obserwuje, to jacy kierowcy są? Grzeczni czy szybcy?
2: Szybcy.
1: I wściekli?
2: Też. Ale idzie wytrzymać.
3: SK Śląsk.
4: To prawdziwa uczta dla oka. 74-letni pan Józef Florek, podopieczny Domu Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach, tworzy niesamowite figurki z origami. Jego przygoda ze składaniem papieru zaczęła się 12 lat temu. Pana Józefa w DPS-ie Przystań w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
5: Nazywam się Józef Florek. Mieszkam w Domu Pomocy Przystań w Katowicach.

0: Panie Józefie, to proszę powiedzieć, jak rozpoczęła się Pana przygoda z origami?
1: No to już dość dawno, 12 rok w życiu, po prostu zobaczyłem pierwszy raz origami, bo nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje, składane takie z papieru, to tak to widziałem i robiłem nieraz, ale to pierwszy raz zobaczyłem i po prostu...
0: Jednym słowem, zakochał się Pan jak w tym...
1: No właśnie, tak można powiedzieć. Ja tej pory prawie w dzień, no nie, ja mam tam przerwę, jak gdzieś jadę albo coś, no to w dzień składam, jest kulikiem, te karteczki, no pazeczkami.
0: Ile ma Pan lat, Panie Józefie, jeżeli można zapytać?
1: No, zapewne 74.
0: To proszę powiedzieć, bo my jesteśmy, można powiedzieć, to jest Pana pracownia tutaj, czy bardziej tutaj?
1: Tu jest świetlica, a pracownia jest piętro niżej.
0: Co jest niezbędne do tego, żeby powstawały takie cuda, jak chociażby tutaj widzimy w świetlicy?
1: No, podstawowa to jest kartki, takie A4 kolorowe, no i klej do tego. I cierpliwości.
0: Dlaczego do tego potrzebna jest cierpliwość? To znaczy, że nerwus nie może zrobić origami?
1: No, nie zawsze może wychodzić, bo człowiek się denerwuje, jak nie wychodzi, ale ja pomalutku cierpię i do tej pory właśnie nie zniechęciłem. I tym bardziej po prostu jeszcze więcej wkładam, dążę do tego.
0: Proszę powiedzieć, co już udało się Panu zrobić? Co chociażby tutaj widziłem?
1: No, najwięcej to zrobiłem chyba łabędzi i pawie, takie ładne, kolorowe pawie. Są przecudne pewne, różne kolory robiłem, jest masa tego robiłem. I jeszcze są szkatułki w kształcie serca. No, sowy, kurczaki, liski, mam bardzo ładne liski. Zresztą wszystkie zwierzątka, koty, motyle, biedronki, różności.
0: Do tej pory największym takim wyzwaniem...
1: Pierwszy to łabędź powstał i do tej pory go mam. Pierwszy łabędź i stoi, także od tego się właśnie zaczęło, od łabędzia. I tak szło po kolei.
0: Ale patrzę na tego pawia. Paw jest, no w zasadzie można powiedzieć, w pełnej okazałości. Pokazuje też swoje atrybuty, jak to paw. No właśnie, to ile papieru trzeba zużyć, żeby stworzyć takiego pawia?
1: No trzeba, trochę trzeba. Nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale gdzieś 1500 karteczek, taki wymiar 7x4,5. To trzeba 1500. To trzeba 7 razy złożyć karteczkę, później dopiero ułożyć łabędzia.
0: Jak długo trwa taki proces twórczy, na przykład stworzenie takiego łabędzia? Ile trwa czasu?
1: Zależy, jak się pospieszę, to szybciej, ale nie goni, także no pół miesiąca, może mniej. Miesiąc to zależy od szybkości składania. Najgorzej jest poskładać kartki, bo później kartki są, to już szybciej idzie.
0: Rekord wynosi 3500 karteczek i z tych 3500 karteczek to co powstało?
1: Jest szkatuła taka duża, ona właściwie jest podwójna, bo w środku jest biała, a z wierzchu jest kolorowa, czarna, czerwona, biała.
0: I tam zużyto 3500 karteczek?
1: Tak. Są jeszcze większe, bo widziałem na przykład stadion zbudowany z 37 tysięcy karteczek.
0: To będzie Pana plan, cel na ten rok?
1: Nie wiem, czy się podejmie tego, że to musi być miejsce, duże miejsce do tego, a tu, no nie, ale dla nas nie zrobię, trzeba chyba z pół roku, żeby to zrobić, to jest dużo.
0: Skąd Pan pozyskuje papier, bo to są wszystko kolorowe rzeczy, piękne.
1: Papier kupuję, no, nie za darmo, papier kupuję, tyle kupuję, także.
0: A skąd Pan czerpie inspirację do tej twórczości?
1: Z internetu, po prostu przeglądam internet, zobaczę, jakaś coś ładnego, no to się robi.
0: Gdyby ktoś chciał rozpocząć przygodę z origami, to w zasadzie od czego powinien rozpocząć, co pan radzi? Na przykład młodym, gdyby chcieli...
1: No, trzeba się uczyć, składać też. A później to łatwo przechodzi. Złożenie w ogóle z figury, no to już lepiej wychodzi, bo szybciej idzie składanie jak karteczki.
0: Co to panu osobiście daje? To, że pan sobie w pracowni pracuje, a potem no, wystawia i niektórzy też to oglądają? No,
1: spokój, cisza, wycisza się, po prostu nie myślę o niczym, tylko kładam i o tym myślę, żeby równo podkładać, żeby jakoś wyglądało i to i daje mi satysfakcję i takie wyciszenie, wyłącza się i spadnie.
0: A przy okazji zdobył pan sławę na cały kraj.
1: Podnoś, tak mówię, na efekty tego mojego składania już 12 lat składam, to jest już do sporo.
0: Proszę powiedzieć, czy pan otrzymuje jakieś specjalne zamówienia od podopiecznych albo ich rodzin, którzy tu ich odwiedzają? I no, bo to są, śmiało można powiedzieć, dzieła sztuki.
1: Nie dostaję zamówienia, ale samo z ciebie robię. Jak zrobię, komuś prezent dać na urodziny, na imieniny, albo rodzinie, albo też w DPS-ie, jak jedziemy gdzieś w odwiedziny, to też się prezent ci daje takie coś.
0: No tak, bo to oprócz tych zwierzątek, szkatułek, to są też takie, no można powiedzieć, jak laurki, takie karteczki.
1: Takie karteczki okolicznościowe, na urodziny, na imieniny, no i takie właśnie... Serduszka, kwiatki, to też jest po prostu, to jest gorsze do składania niż origami.
0: A proszę powiedzieć, czy inni pensjonariusze tutaj Domu Pomocy w Katowicach proszą pana też o to, żeby był pan dla nich nauczycielem, żeby pan ich nauczył?
1: No, nie mają tyle cierpliwości, co ja. Im brakuje cierpliwości, bo po prostu... Oni by chcieli już, a to się nie da pomalutku.
2: Oliwia Janiga, jestem terapeutą zajęciowym w Domu Pomocy Społecznej Przystań.
0: Proszę powiedzieć, z perspektywy terapeuty, to dobrze, że pensjonariusz zajmuje się tego typu działalnością, jak właśnie tworzenie tak wspaniałego origami?
2: Oczywiście, to jest bardzo kreatywne zajęcie, tym bardziej, że to wynikło z inicjatywy pana Józefa. Jakby pochwalamy też właśnie różne zainteresowania, pomagamy znajdować też swoje. Mamy też osoby, które piszą wiersze, które robią na szydełku.
0: Podobno ktoś tutaj zbiera też małe samochodziki.
2: Tak, tak. Tutaj sąsiad pana Józefa w sali razem siedzą i no i sobie tam pan Józef pracuje, a pan Roman sobie właśnie też działa na komputerze i właśnie ma całą gablotkę samochodzików kolekcjonerskich takich małych.
0: To śmiało można powiedzieć, że tutaj Dom Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach na Adamskiego to jest taki wyjątkowy dom artystów uzdolnionych.
2: Tak, no też tak myślę. Mamy też właśnie teatralnie też występujemy z różnymi przedstawieniami w czasie wydarzeń tutaj u nas, więc jak najbardziej aktywizujemy naszych mieszkańców i zachęcamy po prostu do pracy, do współpracy z nami.
0: Pod względem terapeutycznym to pensjonariuszom w czym to konkretnie pomaga?
2: Myślę, że też w funkcjonowaniu tutaj, pomijając już funkcję sprawności, bo to też działa na motorykę małą, działa na umysł, wiadomo też no, na pamięć, ale też poczucie własnej wartości wzrasta, prawda? No bo jeżeli coś wychodzi, jest chwalone, to czuje się właśnie mieszkaniec doceniony i na pewno w funkcjonowaniu, w środowisku też, bo można się właśnie tym dzielić, można to nawet sprzedać, komuś podarować i jest taka wzajemność, to jest myślę najważniejsze.
0: Ci, którzy odwiedzają, podziwiają.
2: Tak, oczywiście. Wiele osób podziwia. No, prace pana Józefa no, są na każdym piętrze, w gablotce na dole, w sali i terapii, i w świetlicy, i w jadalni. No, wszędzie są jakby prace naszych mieszkańców, które jakby widać, jak się wchodzi, że ten dom żyje.
0: Wy aktywizujecie w ten sposób też tutaj podopiecznych. Oczywiście to musi być adekwatne. Pan Józef też wspomniał, no bo origami ładnie wygląda, ale kto się ma cierpliwość, to szybko się denerwuje i opadają mu ręce, więc to musi być adekwatne też do umiejętności i też sprawności, prawda?
2: Tak, oczywiście, no i do zainteresowań, bo na przykład jak są mieszkańcy, którzy mają dużo ekspresji takiej, że oni na miejscu mają ciężko usiedzieć, ale oni na przykład artystycznie w wierszach się piszą wiersze i oni właśnie w ten sposób oddają to, co chcą przekazać, czy swoje umiejętności aktorskie też.
3: SK Śląsk.
4: W Sosnowcu działa jedyny w województwie śląskim ośrodek wsparcia i testów. Osoby niepełnosprawne mogą tam sprawdzać sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Na szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
5: Joanna Berglik, pracownik ośrodka wsparcia i testów w Sosnowcu. Ośrodek wsparcia i testów jest ośrodkiem, który działa pod PFRON-em, a dokładniej pod CIDON-em. Jest on zarówno wypożyczalnią, jak i miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą szukać wsparcia w dopasowywaniu nowych technologii do ich potrzeb.
6: Czyli tu mogą wypróbowywać sprzęt, do którego normalnie by dostępu nie miały.
5: Mogą wypróbować sprzęt, mogą go przetestować, mogą go wypożyczyć do domu, a następnie możemy im pomóc złożyć wniosek do PFRON-u o dofinansowanie odpowiedniego sprzętu do ich potrzeb.
6: O jakim sprzęcie mówimy?
5: Mówimy o przeróżnych sprzętach, od sprzętów wspierających komunikację alternatywną, takich jak mówiki czy przyciski, poprzez sprzęt FM, poprzez pętle indukcyjne, poprzez przyciski i klawiatury do komputerów, jak i również sprzęt dla osób niesłyszących, takich jak ludziki wibrujące, bądź zegarki, które dają znać, że ktoś dzwoni do domofonu.
6: A proszę powiedzieć, czy wcześniej, przed tym jak taki ośrodek powstał, te osoby niepełnosprawne miały świadomość, że mogą na przykład korzystać z takich nowinek?
5: Myślę, że część z tych osób miała taką świadomość i te osoby składały wnioski do PFRON-u o dofinansowanie, natomiast bardzo dużo osób bało się wydać pieniądze, nie znając sprzętu, nie mogąc go przetestować. W ten sposób mogą go dostosować odpowiednio do swoich potrzeb i o taki sprzęt złożyć prośbę.
6: A dużo osób korzysta z waszej pomocy?
5: W tym roku mieliśmy już 100 umów. Także sporo, 100 wypożyczeń, dokładnie rzecz biorąc, a samych porad i konsultacji było dużo więcej. Także coraz większy ten odzew jest, no i zgłaszają się do nas ludzie z całego Śląska, nie tylko z Sosnowca.
6: I to właśnie polega na tym, że ktoś chce przetestować sprzęt, bo na przykład kosztuje dużo, tak? I nie wie, czy akurat jemu się ten sprzęt przyda i przychodzi do was.
5: Przychodzi do nas, wypełnia ankietę w systemie SOF. To jest ten sam system, w którym będzie potem składał wniosek, jeśli będzie chciał. My prowadzimy szkolenie, pokazujemy mu, jakie mamy dostępne sprzęty. Jeżeli zdecyduje się któryś sprzęt wypożyczyć, to podpisujemy umowę bez wypożyczenia. Ona jest bezpłatna i na okres 3 miesięcy lub dłużej, jeśli nie ma kolejnych chętnych na dany sprzęt, może mieć ten sprzęt w domu i normalnie go używać, testować i sprawdzić, czy dla niego się sprawdza. Jeśli nie, możemy spróbować czegoś innego.
6: I tu mówimy o wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościach.
5: Tak, no pomijając niepełnosprawność ruchową, bo nie mamy wózków, ale mamy do komunikacji alternatywnej dla osób, które się nie komunikują, dla osób niesłyszących, dla osób niedowidzących, dla osób mających problem z motoryką małą, stąd przyciski, różne sprzęty do komputerów, dla osób z porażeniami, eye tracker do obsługi komputera. To są takie technologie, które można używać w domu, a niewiele osób je zna.
6: Właśnie, bo często jest tak, że na przykład ktoś kupi jakiś sprzęt, bo inni mu polecili. On jest super, naprawdę pomoże ci. Okazuje się, że jednak w jego przypadku się nie sprawdza.
5: Bardzo często mamy takie przypadki. Przychodzą do nas osoby przetestować coś innego, bo w domu mają podobno, ale kompletnie nie spełnia to ich oczekiwań i potrzeb. Ale również, jeżeli osoby mają w domu sprzęt i nie wiedzą, jak go użyć, możemy tutaj służyć radą i pomocą. Po prostu przyjdą ze swoim sprzętem i spróbujemy go razem jakoś dostosować do jakiegoś potrzeb.
6: A dużo do was takich nowinek trafia? Takich, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu?
5: Myślę, że coraz więcej. Jakby z roku na rok ten sprzęt bardzo się zmienia. To, co było jeszcze 2 lata temu, jest zupełnie czym innym niż teraz jest dostępne na rynku. Więc tutaj staramy się na bieżąco śledzić rynek i potrzeby i domawiać sprzęt. Za niedługo będziemy mieć dostawę sprzętu takiego typowo domowego, jak na przykład waga mówiąca dla osób niewidzących, albo taki mały przyrząd, który sprawdza, jaki jest poziom wody w kubku dla osób niedowidzących. Także tutaj się bardzo to rozwija i mamy coraz to nowe możliwości.
6: To wszystko sprawia, że te osoby niepełnosprawne są coraz mniej niepełnosprawne, a w pełni funkcjonujące.
5: Tak, mogą funkcjonować normalnie w społeczeństwie, nie potrzebują aż tyle wsparcia osób trzecich, więc mogą być samodzielne, mogą same stanowić o sobie i same działać. I to jest najistotniejsze w tym dostosowywaniu sprzętów, żeby zapewnić im autonomię i zapewnić im tą samodzielność.
7: Ja chcę jeść deser.
5: I to jest sprzęt, którym mogą się komunikować osoby niekomunikujące się, na przykład autystycy bardzo często wypożyczają Mówik. Mogę jeszcze do tego wszystkiego dodać, że to jest jedyny sprzęt, który jest zarejestrowany na rynku jako proteza mowy. Sprawia, że jest oprotezowaniem osoby, która nie może się komunikować.
6: Czyli co, działa to na zasadzie obrazków, tak?
5: Obrazków i tekstu, ale również jeżeli mamy osobę, która potrafi czytać i pisać, możemy włączyć klawiaturę i on napisze nam, co chce powiedzieć. To jest szybsza forma komunikacji zamiast starych, standardowych tekstów, czyli takich obrazków, co dana osoba by pokazywała i miała w segregatorze. Są też prostsze wersje tego urządzenia dla dzieci młodszych. Tutaj na przykład jest taki przycisk.
7: Przepraszam.
5: Ograniczoną liczbę przycisków, gdyż dzieci nie zawsze są w stanie obsługiwać tablet z tak dużą ilością opcji.
6: Czyli to jest takie proste urządzenie. Tutaj już mówimy o takim bardziej zaawansowanym.
5: Dokładnie. To jest prostsza wersja tego. Są 4 obrazkami, 9. I potem jak dziecko ogarnie już ten etap, możemy przeskoczyć na coś, co jest level up, nazwijmy to, i jest na tablecie. Potem w dorosłym życiu taka osoba może nie używać tego na tablecie, a mieć to po prostu w telefonie i tak samo komunikować się ze światem. Dzięki czemu ma swój głos.
6: Tutaj mówimy o osobach, które mają problemy z mówieniem, tak? A co na przykład dla osób, które mają problemy ze wzrokiem?
5: Dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, no to pierwsza rzecz, niektórzy bardzo lubią czytać, słuchać. Mamy czytaki i Oriona. To są urządzenia książki mówionej, czyli nazwijmy to nasze audiobooki, na które mogą nagrać sobie audiobooki i odsłuchiwać. Można również grać tam PDF-a, który automatycznie się odczyta. Dla osób niewidzących mamy również bardzo duży zakres lup. Od takich malutkich kieszonkowych, które można wyjąć na przystanku autobusowym, po takie duże, których można czytać książki. Jest to bardzo duże uproszczenie, ponieważ można ustawiać w nich kontrast, można ustawiać w nich kolory, jakie są wyświetlane, przez to jest to dużo prostsze. Dla osób niewidomych mamy również notatnik brajlowski, który jest, najprościej mówiąc, klawiaturą do komputera dla osób niewidzących. Składa się on z 6 punktów brajla, którym właśnie osoby niewidome mogą się posługiwać. Dla osób niesłyszących natomiast mamy bardzo dużo sprzętu, który jest przydatny domowo. Mamy zegarek na rękę, który łączy się z domofonem, łączy się z dziecięcą kamerką, łączy się z czujnikiem przeciwpożarowym i telefonem. Dostajemy wtedy informację wibrującą na zegarek, że coś się dzieje w domu, że ktoś jest pod drzwiami, że ktoś dzwoni, że dziecko płacze. Jest to duże ułatwienie funkcjonowania. Jest też bardzo śmieszny budzik z takim malutkim elementem. Jest to poduszka wibrująca, którą wkładamy pod naszą poduszkę i rano jak dzwoni budzik, to czujemy pod głową, że wibruje.
8: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
6: Takie miejsce jak Ośrodek Wsparcia i Testów jest potrzebne?
8: Tak, dlatego że to jest przestrzeń, gdzie można sprawdzić to, co się przyda technicznie i być pewnym w momencie, kiedy zakupuje się sprzęt, który jest czasami niesamowicie drogi. W tej chwili dochodzi nam jeszcze możliwość wypożyczenia go w wypożyczalni centralnej, a więc wachlarz nam się poszerza i to w sposób naprawdę znaczący. A jest to ogromne ułatwienie dla osób, które potrzebują wsparcia technologicznego, bo niestety nierzadko jest ono kompletnie poza zasięgiem.
6: No właśnie, bo tu w grę wchodzą najczęściej pieniądze, tak? Bo osoby niepełnosprawne często nie mają na tyle pieniędzy, żeby testować, tak? Tutaj mają taką możliwość, żeby to zrobić, a potem uzyskać pomoc w na przykład otrzymaniu dofinansowania.
8: Tak, i to pod okiem specjalistów, którzy znają się na tym sprzęcie, udzielą instruktażu, wytłumaczą i pokażą, jak skonfigurować, jak dobrać, jak przygotować to wszystko do użytku, bo sprzęt naprawdę nie dość, że jest z górnej półki, jest drogi, ma swoje wymagania i no powiem, często ja mam problem z obsłużeniem tych najbardziej skomplikowanych urządzeń, więc to rzeczywiście wymaga treningu, który tutaj w Owicie i w wypożyczalni centralnej będzie dostępny. To jest ogromne ułatwienie.
6: Też jest możliwość przetestowania czegoś, o czym na przykład nie mieliśmy pojęcia.
8: Zgadza się. Jest kilka takich perełek, które są po prostu poza zasięgiem kompletnie i warto je wziąć do ręki. przyłożyć do siebie, przymierzyć do siebie, no i poczuć się z tym komfortowo, bądź stwierdzić, że to się nie nadaje.
6: Co dla osób niepełnosprawnych oznacza takie miejsce?
8: To jest krok naprzód, dlatego że to jest autentyczne włączenie, ponieważ łamie barierę, kolejną barierę z komunikacją, kolejną barierę ze słyszeniem, kolejną barierę, która jest nie do przebicia w momencie, kiedy nie dysponuje się tym dodatkowym wsparciem technicznym.
3: SK Śląsk.
4: A więcej informacji z naszego regionu, ze Śląska i Zagłębia, znajdziecie już teraz na naszym portalu sk.pl.
9: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
10: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
9: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj, wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
11: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasboła Gane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem Zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu. No i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo, że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
1: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
9: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
10: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
9: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
10: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
9: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU.
13: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
14: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
15: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
18: A na

Budza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla Was mamy. Załatwiamy Wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety Wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was, a wcześniej najnowsze newsy w SK.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: I po reklamie.
5: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Wielkimi krokami zbliża się klasyczna niedziela w Będzinie. To comiesięczne, cykliczne zloty samochodów klasycznych, historycznych i zabytkowych. W imprezie bierze udział kilkaset pojazdów.
16: Zaczęliśmy się spotykać od kilku samochodów wśród znajomych. Było to 5 samochodów, później 10, 15, aż przerosło się w dużą imprezę na 200-300 samochodów.
15: Mówił jeden z organizatorów imprezy, Szymon Głudowski. A ja dodam, że klasycznej niedzieli tradycyjnie już towarzyszyć będzie Będzin. Skitarkę staroci. Więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń już teraz możecie znaleźć na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie też na Facebooka Miasto na Czasie SK Śląsk.
17: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
18: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w Esce są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisała, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz... zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy
1: Dziękujemy
0: wam życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2+2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Sonderula w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama. Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
2: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon. Tak.

0: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
4: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK. SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można. Wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami. I to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SC.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
6: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
12: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
13: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Zbliża się 11, zaczynamy SKNews, Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
22: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
21: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
23: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to?
24: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
23: Tak jest. Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? Jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
17: Można poinformować po prostu.
18: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
19: No w sumie.
20: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
13: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
12: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
14: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Pastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom 100EU. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: I po reklamie.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Miłosz, Krzysztof Zalewski, Igo, Ralf Kamiński, Jakub Orliński, Natalia Schroeder, zespół Śląsk i wielu innych będzie można zobaczyć i usłyszeć 20 czerwca w Arenie Katowice. Wszystko to za sprawą projektu Pieśni Współczesne Antologia, za którym stoją polski raper, autor tekstów i producent muzyczny Miłosz oraz zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tego dnia na scenie po raz pierwszy i ostatni wybrzmią razem utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne tom drugi. Łącznie na scenie Areny Katowice wystąpi ponad 130 muzyków i wokalistów. Bilety są już w sprzedaży, te będą także do zdobycia w Radiu SK.
20: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł. uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
17: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
18: Obawiam się lektury, jaka może być.
21: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
20: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
22: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
23: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
22: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. No, na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
7: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja Odlot Ściśle Tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot i już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć Odlot Ściśle Tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki. Radio
1: SK. Reklama. Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 złoty.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
12: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
13: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze Eski.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje. Let's get down to business.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.
14: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
15: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
14: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
16: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
14: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
17: Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam.
0: czasie Radio SK.
17: Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No a dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polska.

0: otwartych, drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100.eu. Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
1: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie, ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Me. Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż? A niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły. No i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: cały czas. Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty pozostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
3: Radio SK.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: I po reklamie.

aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
14: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
23: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
0: To będzie ostatnia reklama.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: I po reklamie.
29: Śląsk na czasie.
30: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Najpierw korowód studencki w klimacie plażowo-pirackim, a potem seria koncertów. 19 maja rozpoczną się Juwenalia Śląskie 2026. Na scenie w Parku Leśnym w Katowicach zagrają między innymi
31: czwartek Tommy Cash grał na Eurowizji, piątek Lordofon i sobota mógłbym powiedzieć o Guziorze.
30: Mówił Kuba Witkowski z samorządu studenckiego. Bilety na wydarzenie są już w sprzedaży. Te będą także do wzięcia w Radiu SK, zatem bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, nie możecie przegapić takiej okazji. Jedno jest pewne, Juwenalia 2026 będą epickie.
32: Muzyką się żyje.
33: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować. Rób tak, aż sprzedawca sam dopłaci za to, żebyś już przestał. Ja wiem, co mówię, a za chwilę będę handlował hitami. Nówka, sztuka od Madonny i Sabriny Carpenter czeka w muzycznej kolejce, a teraz Alvaro Soler.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

Rádio SK.

0: grupę Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17. To oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej. Sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam. Do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą. Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post. Podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
7: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
8: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
7: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
8: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
7: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
9: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
10: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości, jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapraszamy do nowego, autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
16: I po reklamie.

na fortepianówkę. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
18: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
19: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
18: Tak.
19: To jest mniej więcej
18: nie znaczy,
19: to samo.
18: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
17: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego. Ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco. Deep.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak. Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
13: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrzu. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: Marzysz o nowym domu lub mieszkaniu w Gliwicach, Zabrzu, Knurowie lub Pyskowicach? Dom 100EU zaprasza na dni otwarte już 16 i 17 maja od godziny 10 do 16. Odwiedź nas i kup swoje wymarzone M. Tylko podczas dni otwartych drewniana podłoga do całego mieszkania gratis. Szczegóły na dom100EU.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Katowicach robi dni otwarte.
22: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
21: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
22: Kiedy to?
21: Już 14 maja. Katowice, Uniwersytecka 20.
22: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
21: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
23: I po reklamie.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: I po reklamie.
13: Śląsk na czasie.
14: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przez 3 dni Park Miejski Solidarności w Tychach zamieni się w przestrzeń pełną atrakcji, wydarzeń rodzinnych, stref rekreacyjnych i animacji. A to wszystko od 26 do 28 czerwca, podczas Dni Miasta.
15: Chodzi o to, żeby mieszkańcy Tychów świętowali.
14: Mówił prezydent Tychów Maciej Gramatyka. Wśród wykonawców pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Oskar Cyms, Kult czy Roxy Węgiel. A więcej informacji na temat ciekawych wydarzeń, które w najbliższym czasie odbywać się będą na Śląsku i w Zagłębiu, przeczytacie oczywiście na naszym portalu, jak i na naszym fejsie Miasto na Czasie SK Śląsk. Zaglądajcie śmiało.
16: Muzyką się żyje.
17: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Subeme, La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco. Piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2-1-1 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwa Ganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu 2 Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
18: Imprezka.
17: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano Dawid, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hailey May i Closure.

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zukaria też za chwilę.
2: Reklama.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Hotel Silesian w Katowicach dołącza do ogólnopolskiej sieci Great Polonia Group. To nowy standard komfortu, jakości i obsługi. Eleganckie pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, strefa relaksu z basenem, wyjątkowa restauracja i doskonała lokalizacja. Hotel Silesian. Teraz w standardzie Great Polonia Group. Więcej komfortu, więcej możliwości. Jeszcze lepszy wypoczynek. Poznaj wszystkie nasze lokalizacje na greatpolonia.pl. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube Great Polonia Group TV. Take the great.
8: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2+1 na drzwi Erkado.
9: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
8: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
9: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
8: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
9: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
8: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według Was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
1: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
0: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast właśnie o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 obliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
22: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
21: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień, w sobotę, w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Datę i miejsce możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
23: Imprezka.
24: Imprezka.
23: Imprezka. Imprezka.
21: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie? Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że po tym jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Zapraszamy do nowego autoryzowanego salonu i serwisu Omoda JQ Autoboss. Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Nowoczesne modele, profesjonalny serwis i najlepsze ceny na Śląsku.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 kilometrze, no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Radio SK. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: to Christian, Marky Foskers and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie. Śląsk na czasie.
6: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Tychy znowu staną się muzycznym i kulturalnym sercem regionu. 26, 27 i 28 czerwca odbędą się tam Dni Miasta z plejadą gwiazd, mówi prezydent Tychów Maciej Gramatyka.
7: To m.in. koncert zespołu Kult, Maryli Rodowicz, czy na przykład Małe TGD, Roxy Węgiel, Grupson.
6: A ja dodam, że na uczestników czeka wiele atrakcji towarzyszących. Co więcej, nieco wcześniej, 16 maja na Stadionie Miejskim w Tychach rozegrany zostanie mecz KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. To w ramach finału Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026.
8: Muzyką się żyje.
9: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
10: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Imprezka. Imprezka.
9: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Topping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brugbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Uah.

0: Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to miją Izalia i dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?

0: Zuzi.
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No dobra.
1: Na ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Okay. Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, no to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Śląsk na czasie.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami Juwenalia Śląskie. Te rozpoczną się barwnym korowodem, który przejdzie ulicami Katowic 19 maja, a koncertowa część obchodów dwa dni później. Mówi Kuba Witkowski z Samorządu Studenckiego.
2: Katowicki Park Leśny, 21 do 23 maja, 3 dni koncertowe. Młodzieżowi artyści, świetni artyści.
1: W tym roku na scenie m.in. Fukaj, Grupson, Jan Rapowanie czy Wojtek Szumański. SK będzie miała dla Was z pewnością specjalne zaproszenia na Juwenalia Śląskie 2026, zatem bądźcie czujni i zerknijcie w nasze media społecznościowe, m.in. na Facebooka Miasto na Czasie SK Śląsk.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydziera sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia, a kawałek BDOS-a i Mai Mecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio o weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21. Też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

0: Przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretniej z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. Radio SK. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bibi Rexa, Faithless in Neurology, to za chwilę.
1: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawiłeska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopromocja.

0: Śląska.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję z